się zmrusz. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce,

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: USA oglądają się za siebie znaki zapytania dotyczące Kuby i Tajwanu. To nieprawda, że lekarze zarabiają po 100 tysięcy złotych. Zarabiają 30. W tej prawdzie będą też szczury.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 6. Grzegorz Kornacki. USA oglądają się za siebie. Amerykanie mają obawy co do Chin i Tajwanu oraz podejrzenia dotyczące Kuby. Bliscy współpracownicy Donalda Trumpa mają obawiać się, że ostatnia wizyta prezydenta w Pekinie może skutkować zwiększonym ryzykiem ataku na Tajwan. Pisze o tym Axios. I chodzi o najbliższe 5 lat. A jeśli mowa o Kubie, wywiad Stanów Zjednoczonych monitoruje potencjalne zagrożenie. To dlatego, że reżim kupił ostatnio 300 bezzałogowców i zaczął omawiać plany użycia ich do ataków na bazę Guantanamo, amerykańskie okręty i miasto Key West na Florydzie.
1: Prawda Antyradia.
0: 20-30 tysięcy złotych brutto, takie są średnio zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Mówi o tym prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Łukasz Jankowski w porannym ringu SS twierdził też, że lekarzy zarabiających powyżej 100 tysięcy złotych brutto jest około 600.
1: Prawda Antyradia.
0: Wojnę szczurom wypowiadają Gliwice. Gryzonie zaczęły za bardzo opanoszyć się w mieście, no i były skargi.
2: Urzędnicy zaznaczają, że problem nie jest bardzo gryzący.
3: Tych zgłoszeń było kilkanaście, ale nie będziemy się licytować. Przeszkadza to mieszkańcom, a zatem jeśli jest problem, podejmujemy skuteczne działanie.
2: Mówił Mariusz Kopeć z ratusza. Zaplanowano prewencyjną deratyzację Starówki, bo to tej części miasta dotyczyły sygnały mieszkańców.
4: Szczury są brudnym zwierzęciem, więc taki niesmak, taki trochę strach, taki niesmak, no bo szczury wejdą wszędzie.
5: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma, tam biega sobie.
2: Już chyba niedługo, bo deratyzacja będzie prowadzona na przełomie czerwca i lipca. Zostanie rozstawionych 120 karmników z trutką na szczury. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Turnieje wojów, bitwy, słowiańska osada, ale też koncerty i warsztaty. To będzie festiwal księgi i skryptoria w Lądzie nad Wartą. Anita Herudzińska.
6: Festiwal ma taką formułę otwartą. Można do tych wszystkich wystawców, edukatorów, rekonstruktorów podejść. Można z nimi normalnie porozmawiać, można zapytać o to, co nas tam interesuje, co nas trapi. Czasami można naprawdę ciekawe historie usłyszeć.
0: Impreza w pierwszy weekend czerwca.
6: Można do tych wszystkich wystawców, edukatorów, rekonstruktorów podejść. Można z nimi normalnie porozmawiać, można zapytać o to, co nas tam interesuje, co nas trapi. Czasami można naprawdę ciekawe historie usłyszeć.
0: Impreza w pierwszy weekend czerwca.

0: Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu i w Szczecinie. 18 stopni ma być w Warszawie i w Łodzi, 16 w Trójmieście i najmniej 14 w Koszalinie. Deszcze możliwe w większości kraju, ale w Katowicach ma być sucho. Burze możliwe na zachodzie i na północy.
1: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj o tym, jak wyglądało podróżowanie w XIX wieku, bo o tym właśnie jest wystawa w Muzeum Historii Katowic. Będzie też o tym, że do historii przejdzie jeden warszawski wiadukt.
4: Magda Mleczko, zapraszam. Wyjechać w podróż w XIX wieku, choćby taką krótką, kilkanaście kilometrów, a już taką dłuższą, tygodniową, te tony bagażu, te przygotowania, no to był naprawdę spory wyczyn. Żeby sobie to wyobrazić, warto wybrać się na wystawę do Muzeum Historii Katowic. Wystawę zatytułowaną Reisefieber – Wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. I właśnie tam teraz z moimi gośćmi was zabieramy, a są nimi Joanna Tofilska-Dziubek. Witam serdecznie, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Sławomir Stanowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Reisefieber, czyli najprościej mówiąc taka gorączka, stan napięcia przed czymś, tak. Więc kiedy przygotowywaliście tę wystawę, mieliście takie swoje Reisefieber?
7: Mamy cały czas. Ten pomysł na tytuł zrodził się w mojej głowie. Z jednej strony dlatego, że Reisefieber towarzyszy mi, zawsze, kiedy wyjeżdżam. Zawsze przeżywam taki stan ekscytacji i napięcia i stresu równocześnie. Myślenia o tym, czego nie mam, co powinnam zabrać i o różnych innych rzeczach, a jednocześnie uwielbiam podróżować, więc taki stan towarzyszy mi bardzo często w życiu. A równocześnie chciałam podkreślić coś, co się takie zjawisko, które, bo my jesteśmy w ogóle historykami oboje i cały nasz dział, który pracowaliśmy nad tą wystawą jeszcze z koleżanką i wyraźnie widzimy, że co się zmieniło w historii, w społeczeństwie nie tylko tu naszym, ale w ogóle w świecie, w tym XIX i XX wieku.
4: To ponad 100 lat przecież, nie?
7: Tak. Jak to w ogóle się rodziło, prawda? Dzisiaj podróże to jest coś takiego codziennego, że w zasadzie można się tylko każdego pytać, gdzie się wybiera, tak?
4: Na city wakacje. Breaki stały się bardzo popularne. Tak. Ja sama się wybieram za chwilkę też na taki city break do Włoch.
7: Tak. Majówka była dopiero co, więc pytaliśmy, kto gdzie jedzie, czy gdzieś jedzie, rzadziej, ale raczej gdzie, tak? Tak to wygląda w tej chwili. Ale to nie jest przecież tak, że tak było zawsze. Ludzie oczywiście mają naturalną chęć do przemieszczania się i tak mieli od początku już jako gatunek, ale nie zawsze mieli możliwość taką, żeby móc się przemieszczać po to tylko, żeby się przemieszczać, po to tylko, żeby spędzić przyjemnie czas. Ta gorączka podróży, bo to dosłownie znaczy Reisefieber, gorączka podróżna, w języku niemieckim oznacza też właśnie taką jakby gotowość wyruszenia w drogę, taką chęć wyruszenia w drogę. I to chciałam też troszeczkę podkreślić w tym tytule. To chcieliśmy powiedzieć, że mamy od tego XIX wieku takie zjawisko w świecie, które ewidentnie wskazuje na to, że ludzie po prostu lubią podróżować i mają możliwość i z niej korzystają coraz bardziej. No ale gdzieś tam to chyba jednak z naszej wrodzonej skłonności wynika, że my jeśli mamy możliwość i mamy czas na to, to chcemy się gdzieś ruszyć i chcemy w ten sposób spędzić czas.
4: To jak podróżujemy dzisiaj, no to doskonale wiemy, prawda? Ale jak właśnie podróżowano wtedy w tym XIX wieku, czyli te ponad 100 lat temu. No, ustaliliśmy tu już, że ten świat był kompletnie inny. Nie było nawigacji, nie było takich dróg, jakie mamy dzisiaj. Nie było biur podróży, nie było tak super samochodów szybkich, kart płatniczych. A wtedy ta podróż to chyba po prostu, ja nie wiem, panie kufry chyba ze sobą musiały zabierać. Jak to wyglądało? Jak to przedstawiacie na wystawie?
7: To się oczywiście też zmieniało i to zależy od tego, o jakiej podróży mówimy. Bo my mówimy o podróżach, które łączy jedno, że są to podróże dla przyjemności w czasie wolnym. W związku z tym mówimy też o takich zupełnie bliskich podróżach i one wymagają w zasadzie tylko tego, żeby mieć troszeczkę czasu. I to się w tym XIX wieku pojawia. Ta praca już etatowa gdzieś w kopalni, czy nawet powiedzmy praca urzędnika, chociaż urzędnik może sobie już pozwolić na coś więcej, ale nawet robotnik z jakiejś huty czy kopalni. Jeśli ma wolną niedzielę, bo wtedy mówimy tylko o niedzieli wolnej i ma nogi zdrowe, może ruszyć gdzieś w pobliże. Może ruszyć do Murcek, do gospody, do lasu, może ruszyć gdzieś po prostu na łono natury i o takich podróżach

0: my też tutaj mówimy, one nie wymagają wtedy wielkiego przedsięwzięcia. Jeśli już chcemy się ruszyć gdzieś dalej i mamy możliwości, albo bardzo nam zależy, no to tak, z jednej strony nie wszyscy mieli wielkie potrzeby, nie wszyscy musieli mieć mnóstwo kufrów. Wystarczyło czasami tylko spakować małą walizeczkę, czy mały jakiś plecak i ruszyć już wtedy w te Beskidy, tak? Tu myślę, że tu kolega może więcej powie o tym, że też się transport rozwijał, więc to wiele umożliwiało.
1: No tutaj jest w ogóle ciekawie, jeśli chodzi o transport, z tego powodu, że pewnie jako historycy musielibyśmy zacząć od tego, że te podróżowanie drzemie w drugim człowieku już chyba od zarania. No my tutaj naszą podróż zaczynamy w XIX wieku, no ale jednak na początku trzeba wspomnieć o tych podróżach pieszych. No ale już przechodząc od tych naprawdę takich archaicznych sposobów, należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o dyliżansach, które w XIX wieku były, nie chcę powiedzieć popularną formą transportu, ale myślę, że były taką formą transportu, która przenosiła nas na większe odległości, na dalsze odległości i mogli z niej korzystać, myślę, że nieliczni. Kolejna rzecz, i to jest bardzo ważne, to ten transport zaczyna się rozwijać. Musimy tutaj powiedzieć o roku 1846, kiedy to linia kolejowa zostaje doprowadzona do Katowic i otwierają się pewne możliwości podróży. Ciekawą formą transportu, bo tak można analizować po kolei, to też jest transport autobusowy. Transport autobusowy w ogóle na terenie Katowic jest też ciekawy, bo takie początki transportu autobusowego, i tutaj należy podkreślić nieudanego, to jest rok 1907, kiedy to katowiczanie próbują dostać się na Murcki. To jest ciekawe. To jest taka...
2: Dostać się na Murcki to była wyprawa
1: tak,
2: wtedy.
1: Tak, to była swego rodzaju wyprawa, no i zostaje zorganizowana linia autobusowa z Katowic na Murcki. I to jest ciekawe, bo ta linia działa tylko jeden sezon. 1907 rok, tylko sezon wakacyjny. Później pojawia się w prasie informacja o tym, że z racji trudnych warunków drogowych, czyli po prostu dziurawych dróg, nieprzejezdnych, autobusy muszą jeszcze trochę poczekać. No i czekają. Czekają prawie 20 lat.
2: To jest to, co ja powiedziałam na początku, że dzisiaj pokonujemy setki tysięcy kilometrów, a kiedyś pokonanie tych, nie wiem, 80 stanowiło nie lada wyczyn. Z takich wakacyjnych, ale też krótkich, niewakacyjnych podróży każdy zawsze przywozi nie tylko wspomnienia, ale też różnego rodzaju pamiątki. Więc co przywożono wtedy, co mieszkańcy Katowic i Śląska przywozili z takich bliższych i dalszych podróży?
0: Na pewno przywozili porcelanę i tego mamy trochę. To znaczy różnego rodzaju wazoniki, kubeczki porcelanowe z widokami, z miejsc, do których się udawali, z miejsc pielgrzymkowych. Oczywiście też to są figurki różne, krzyżyki czasami, ale to są też to, co my do dzisiaj kojarzymy, te laski turystyczne, prawda, które w górach są do tej pory tak...
2: Ciupagi.
0: Ciupagi tak zwane, chociaż ciupaga to jest konkretny jakby rodzaj tej laski z takim żelaznym zakończeniem. One są, powiedzmy, że stylizowane na ciupagi, tak? I przybijano do nich, to można zobaczyć, u nas mamy bardzo, bardzo wiele tych lasek, bo wypożyczyliśmy je też z innych muzeów, żeby pokazać, jak to było popularne. Do nich przybijano blaszki, takie emblematy z różnych odwiedzanych miejsc. To się tylko troszeczkę w zasadzie różni od tego, co my dzisiaj przywozimy. Dzisiaj najchętniej przywozimy magnesy i one też są jakąś formą...
2: Mam całą lodówkę.
0: Tak, tego wtedy nie było.
1: To też jest warte tutaj do powiedzenia z tego powodu, że dzisiaj często przywozimy pełne dyski zdjęć, pełne telefony zdjęć, mamy wspomnienia prawie z każdego miejsca, w którym byliśmy. I myślę, że te wspomnienia to jest ten bagaż, który lubimy przywozić, którym się lubimy dzielić. I tak też jest na naszej wystawie, no, od samego początku, bo w pierwszej sali akurat mamy piękny pamiętnik pani, która była na wycieczce jubileuszowej w 1925 roku w Rzymie razem z grupą wiernych. To był rok jubileuszowy. I co jest ciekawe, to nie jest tylko tak, że tam znajduje się słowo pisane. Pani Wojtczak, o której teraz mówię, z Dębu, z Katowic Dębu, przywiozła ze sobą różnego rodzaju rośliny, które napotykała w Rzymie, i to były z miejsc wyjątkowych, czy to liść z oliwki z Rzymu, czy tam z placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, czy były to jakieś kwiatki otarte o grób Świętego Franciszka z Asyżu. To są takie wspomnienia, kiedy otwieramy ten pamiętnik, to czujemy się, jakbyśmy tam byli, czy No jest to coś niesamowitego. No warto tutaj pójść dalej, bo pani Wojtczak nie była ostatnia, no bo to później ewoluowało i tak na naszej wystawie można też zobaczyć różnego rodzaju dzienniki z różnego rodzaju kolonii, z miejsc, w których się było, czyli takie opisy,
0: kroniki
1: właśnie, kroniki z miejsc, do których podróżowano, pełne zdjęć, pełne różnego rodzaju pamiątek, czy też własnoręcznie wykonanych obrazków, jak dzieci na przykład na koloniach widziały te rzeczy, które widziały po prostu.
0: To już z okresu międzywojennego, harcerskie takie i późniejsze, to z okresu PRL-u, to pewnie jeszcze wielu też słuchaczy pamięta, jak jeździło na kolonie, to się robiło takie kroniki.
2: Pamiętniki się pisało, przede wszystkim przesyłało się kartki, a nie SMS-y, tak jak dzisiaj.
0: To prawda.
2: Na których się na przykład pisało kochane pieniążki, przyślijcie mamusiu, prawda? Co jeszcze ciekawego znajdziemy, waszym zdaniem, na tej wystawie, takiego, co was samych zaintrygowało, zdziwiło?
0: Na pewno no, myślę, że ciekawe dla wielu współczesnych zwiedzających są te akcesoria podróżne, no bo jednak dzisiaj walizeczka na kółkach, prawda, to jest standard, jakiś plecaczek dopasowany do wymiarów lotniskowych i
2: mini szampon, mini tam, tak, mydełko i tak dalej.
0: Tak, tak. To jednak, my pokazujemy całą gamę różnego typu walizek, kufrów, one same w sobie są już ciężkie, prawda, więc to jednak daje troszeczkę wyobraźnię o tym, jak to było inne jednak, że jak ta podróż była, jakim była przedsięwzięciem, samo przemieszczenie tego wszystkiego mogło stanowić wyzwanie. Mamy na wystawie coś, co jest pewną ciekawostką z naszych zbiorów z XIX wieku, toaletę podróżną. Jak to wygląda, to nie będę opowiadać, proszę przyjść i zobaczyć. To jest raczej taki bardziej luksusowy mebelek. Myślę, że można to nawet tak nazwać. Raczej dla pewnie służył jakimś zamożniejszym ludziom. Mamy bicykl, czyli taki rower z wielkim przednim kołem, wypożyczyło nam Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej taki jeden egzemplarz, żeby troszeczkę uzmysłowić, jak to się wszystko rodziło. Nie od razu wszystko wyglądało tak jak w tej chwili, prawda? Że to rower mamy, dzisiaj używamy bardzo chętnie i bardzo dużo. Natomiast początki bywały troszeczkę skomplikowane. Sama jazda na tym musiała być niezwykle skomplikowana.
2: W ogóle to było chyba też tak, że na rowerach najczęściej jeździli mężczyźni, a kobieta na rowerze to było zjawisko wręcz. Wtedy chyba tak mi się wydaje, więc taka rodzinna wycieczka rowerowa nie wchodziła w grę.
0: Myślę, że to te panie takie bardziej nowoczesne sobie jednak wymagało to też odpowiedniego stroju. No nie w każdy można było wejść na coś takiego.
2: Rejse Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Przypomnę, że o tej wystawie w Muzeum Historii Katowic mówimy, do kiedy ona będzie czynna.
0: Do 4 października.
2: Czyli dosyć długo znajdziemy czas na to, żeby tam dotrzeć. To dziś jest niewielka odległość, gdziekolwiek na Śląsku mieszkacie. Serdecznie zapraszamy. Ja wam, moi drodzy, dziękuję za tą przepiękną opowieść, za to, że dzięki wam cofnęliśmy się w czasie i dowiedzieliśmy się, jak katowiczanie kiedyś podróżowali i co z tych podróży przewozili. Joanna Towilska-Dziubek, Sławomir Stanowski, Muzeum Historii Katowic.
3: Cała prawda. Antyradia.
4: Wiadukt na Towarowej w Warszawie zostanie zburzony. W jego miejscu pojawi się nowy. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły właśnie przetarg na jego zaprojektowanie. Anna Znajewska-Pawluk.
5: Na ulicy Towarowej przy przystanku Warszawa Ochota powstanie nowy wiadukt nad torami. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie nowego obiektu i zastąpi ją obecną konstrukcję. Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w maju. Projekt koncepcji zostanie opracowany w dwóch wariantach, a jego koszt wyniesie około 870 tysięcy złotych netto. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa. Nowy wiadukt drogowo-tramwajowy ma powstać do końca 2029 roku.
4: Remont tego obiektu był odkładany od lat. ZDM Warszawa, Jakub Dybalski.
6: Wiadukt jest w stanie wymagającym remontu, to wiadomo od dawna. Miasto już pod koniec ubiegłej dekady było do tego remontu gotowe. Mieliśmy gotową całą dokumentację. Zatrzymali nas kolejarze i ciągle zmieniające się koncepcje przebudowy linii średnicowej, bo jednak trzeba mieć gdzieś w pamięci, że to jest wiadukt nad najważniejszą linią kolejową w kraju i jej zamknięcie oznacza po prostu zatrzymanie pociągów w połowie Polski. No ale w zeszłym roku po kolejnej zmianie planów po stronie PKP Warszawa uznała, że dalej czekać nie będzie. Kolejarze w tym momencie z racji całej tej historii, to ich obowiązek, we współpracy z nami przygotowują projekt przebudowy wiaduktów. My już w zeszłym roku zleciliśmy w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów kompleksową analizę techniczną wiaduktu. Na jej podstawie w ostatnich miesiącach wprowadzono tam działania, które mają sprawić, że wiadukt będzie mógł być używany do czasów gruntownego remontu. To wyłączenie skrajnych pasów, przeniesienie przystanków tramwajowych, czyli generalnie odciążenie tego obiektu. My oczywiście stan wiaduktu na Towarowej stale monitorujemy, a na czerwiec planujemy kolejne bardziej kompleksowe badanie jego stanu.
4: Remont, choć konieczny, będzie oznaczał sporo utrudnienia. Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami. A jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30, tylko w Antyradiu. Na szczęście. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Żołnierzy może i będzie mniej, za to naprawimy amerykańskie czołgi. Metallica dziś w Chorzowie przed stadion, dojedziesz za darmo. W tej prawdzie też o tym, że gdzie AI nie pomoże, tam człowieka pośle.
0: Prawda Antyradia.
10: 6.31. Grzegorz Kornacki. Amerykańskie czołgi będą serwisowane w Polsce. Centrum napraw silników tego sprzętu powstanie w wojskowych zakładach lotniczych w Dęblinie. To będzie jedyne takie miejsce w Europie i trzecie na świecie.
11: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą. Macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
10: Zdalnie, ale wprost do władz USA mówił Donald Tusk. Polskie wojsko będzie korzystać z prawie 370 czołgów Abrams.
0: Prawda Antyradia.
10: Wydłużymy sobie jeszcze raz. Wydłużymy czas działania strefy buforowej przy granicy z Białorusią. MSWiA chce dołożyć kolejne 90 dni w czerwcu, lipcu i sierpniu. Projekt rozporządzenia już jest.
0: Prawda Antyradia.
10: Za darmo pojedziesz na Metallica, komunikacją miejską rzecz jasna. Dziś bonus dla wybierających się na koncert w Chorzowie od 13 do 1 nad ranem. I to nie będzie jedyne ułatwienie od Zarządu Transportu Metropolitalnego.
12: W dniu koncertu ZTM uruchomi specjalne rozkłady jazdy tramwajów kursujących między Katowicami, Bytomiem i Chorzowem. Justyna Koch.
13: Linia tramwajowa numer 23 będzie kursować nawet co 3 minuty na trasie między Zawodziem a pętlą przy Stadionie Śląskim. Wydłuży wydłużyliśmy godziny kursowania oraz wprowadziliśmy specjalne rozkłady jazdy dla linii 7, 11, 19, 20, 36 oraz 43.
12: Warto też na bieżąco sprawdzać rozkłady jazdy, bo ZTM może je zmieniać tak, by dostosować się do decyzji służb czy sytuacji na drogach. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
10: AI ciągle nie wszędzie potrafi zastąpić człowieka. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wolontariuszy, którzy chcieliby pochylić się nad starymi rękopisami. Chodzi o manuskrypty, których komputer nie potrafi odczytać. Do rozszyfrowania są typ pisma, pieczęcie, tytulatura, ale nie tylko. Opisać trzeba na przykład rysunek z XVIII wieku. To portret konny króla Prus, ale wykonany napisami, które tworzą całość wizerunku. W projekcie jest już ponad 200 osób. Na zegarach mamy teraz 6:33. To oznacza, że czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
2: Mieszko Drescher, zapraszam. Michael Królem Kin. Film biograficzny o Michaelu Jacksonie okazuje się wielkim hitem. Około miesiąca po premierze wciąż jest chętnie oglądany i zebrał już ponad 700 milionów dolarów na całym świecie. Kosztował około 150. Nieco gorzej, ale wcale nieźle radzi sobie Diabeł ubiera się u Prady 2. Tu ponad pół miliarda przy 100 milionach dolarów budżetu. Tymczasem drugie Mortal Kombat wyraźnie poniżej oczekiwań. Około 100 milionów dolarów po 2 tygodniach, niewiele więcej niż film kosztował. Ponowny debiut GTA V i Red Dead Redemption 2 niewykluczony. Gry miałyby trafić na przenośne konsole Nintendo Switch, a przynajmniej chcieliby się tym zająć ludzie ze studia Virtuos, które słynie z takich właśnie przenosin z dużych konsoli pecetów. Co na to Rockstar, nie wiadomo. To nie są na razie oficjalne plany.
14: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
10: A skoro już o Metalice była mowa w Prawdzie Antyradia.
15: Tu mam bardzo dobre wiadomości dla fanów Metaliki, bo po tych kilku deszczowych, pochmurnych dniach na szczęście we wtorek czeka nas poprawa pogody. W ciągu dnia będzie sporo słońca, natomiast wieczorem, gdy już odbędzie się sam koncert, najwyżej może troszkę chmur się pojawi, niewiele.
10: Mówił Damian Dąbrowski ze stacji meteorologicznej Planetarium Śląskiego.
14: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
14: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, są takie słowa, które mają wielką, gigantyczną moc.
2: Ziemniak.
1: Nie, akurat nie kartofla miałem na myśli. Są takie słowa, proszę Państwa, które łączą. Są takie słowa, które nawet kiedy spotykają się dwie osoby pozbawione zupełnie do siebie szacunku i sympatii, to jednak to wszystko się zmienia w oka mgnieniu.
3: Co to za słowo? Jakie słowo mam powiedzieć, Michał, żebyś mnie zaszanował?
1: To słowo, w którym zawiera się, słuchaj, miłość tego świata, tak naprawdę. Słowo, które otwiera ludzkie serca.
2: Tak.
1: Mogę?
3: Możesz.
1: Tym słowem jest dzień dobry.
3: O, dzień dobry, słuchacze, tu Desperanos w Antyradio.
0: Desperanos w Antyradio.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Drogi Michale, tak, drogi Piotrze. Wspaniały przyjacielu, wczoraj promowaliśmy polskiego ziemniaka bardzo intensywnie. Także nawet ludzie z okolic ziemniaczanego establishmentu do nas pisali.
2: Wielu moich przyjaciół relacjonowało, że urządzili sobie wczoraj z tej okazji święto ziemniaka, celebrując, słuchaj, go w postaci płynnej intensywnie.
1: Słuchajcie, bo my musimy powiedzieć, że ziemniak jest bardzo ważny dla nas.
2: I uniwersalny.
1: Jan III Sobieski przywiózł go do Polski i one wtedy pojawiły się na polskich stołach.
2: To jest prawdziwa historia, słuchajcie, bo na początku dostał pędy, które były niejadalne, nawet ugotowane, usmażone, więc zostały wyrwane na polecenie Sobieskiego z ziemi, wrzucone do ogniska i wtedy przez niego spróbowane jako bulwę tą z ziemi wydobytą i tak się zaczęła
1: ta historia. Trudno sobie wyobrazić Polskę bez ziemniaka. Co było przed Janem III Sobieskim? Ale słuchajcie, no trzeba też wspomnieć o tym, że ziemniak był pierwszym warzywem, które zostało, proszę ja ciebie, wyhodowany w kosmosie w 95 roku.
2: To co jest ty opowiadasz?
1: Ziemniak to jest dobro nie tylko Polski, naszej planety. Niech idzie w świat.
2: Czyli proszę państwa, zanim z Ameryki Południowej przejechał przez gardziel sobieską, poleciał w kosmos i to jest nasz historyczny wkład.
1: A jeszcze warto, jeżeli nie wiesz, Michale, możemy podjechać pod pomnik ziemniaka, który jest w Polsce, w miejscowości Biesiekierz.
2: Proszę państwa, i tak się robi historię i uczynimy ją po raz kolejny właśnie dzisiaj, do 10:00. Kędzierski, Figurski.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Coraz szerzej o wycofywaniu amerykańskich żołnierzy z Europy, a konkretnie z Polski. Miliony na pionierskie projekty Politechnika Warszawska w XXI wieku. Shopping dziś najlepiej w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Wycofywanie amerykańskich żołnierzy z europejskich baz. Temat zatacza coraz szersze kręgi. Dziś w Parlamencie Europejskim debata na ten temat. Punkt został dodany na wniosek Michała Kobosy. Jak stwierdził, znak zapytania dotyczący tego, czy Amerykanie zamierzają przeprowadzić rotację w Polsce, wpasowuje się w cały ciąg wydarzeń. Zaczęło się w zeszłym roku od zmniejszenia obecności wojsk USA w Rumunii. Potem była zapowiedź dotycząca Niemiec. Teraz mamy to. Właściwie nie do końca wiadomo co. Sprawę w tym tygodniu w Stanach ma wyjaśniać m.in. szef MON.
1: Prawda, Antyradia.
0: Zginęło 5 osób, w tym 2 napastników. To efekt strzelaniny w największym meczecie San Diego w Kalifornii. Policja bada sprawę jako możliwe przestępstwo na tle nienawiści.
1: Prawda, Antyradia.
0: Ponad 15 milionów złotych na badania i sprzęt. Takie dofinansowanie z unijnych funduszy dostała Politechnika Warszawska. Wydała to na maszynę do drukowania elektroniki, między innymi.
2: Mamy patent tatuażu elektronicznego dla wojska. Takiej naklejki wyposażonej w szereg sensorów monitorujących stan organizmu. Mamy również opracowanie związane z inteligentnym opatrunkiem, na którym wydrukowane są sensory sygnalizujące konieczność zmiany opatrunku.
0: Mówił Tomasz Chmielewski z Politechniki. Dofinansowanie zostanie wykorzystane też na badania dotyczące budowy lżejszych samolotów.
1: Prawda, Antyradia.
0: A skoro przy wydawaniu pieniędzy jesteśmy, specjalny sklep Metaliki, otwarty z okazji dzisiejszego koncertu zespołu, już tu jest. Kolejki przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach ustawiają się od rana.
3: Za czym kolejka ta stoi? Długa?
4: Kolejka ta stoi za Amerykiem do Metaliki. Jakieś fajne koszulki by były albo coś takiego na koncert. Znaczy się mam tego dużo, ale zawsze może coś fajnego będzie, nie?
5: Przyszliśmy pooglądać sobie, ale szczególnie poluję na koszulki różne.
6: To mój trzeci koncert, syna pierwszy, tak. Na koszulki głównie, takie, których nie dostaniemy w sieci, tylko tutaj.
7: Widzę, panowie, że zaczęliście od zdjęć zamiast od zakupów.
8: Koledze muszę do pracy wysłać zdjęcie, bo stał w kolejce rano.
9: Bardzo fajnie, każdy ma swoje miejsce, może znaleźć, zrobić foteczkę. Ciuchów też jest masa do wyboru.
7: I można poczuć klimat.
9: Można, bardzo.
7: Jeden z większych koncertów, jeden z lepszych zespołów. Ekscytacja na najwyższym poziomie.
0: Otwarcie o 8:30.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Ujeżdżać pioruny mogą dziś mieszkańcy Olsztyna, Szczecina, Zielonej Góry czy Wrocławia. Deszcz może padać do tego w Trójmieście, Warszawie, Łodzi czy w Rzeszowie. Sucho i słonecznie w Koszalinie, Poznaniu i w Katowicach. Na termometrach będzie do 20 stopni właśnie w Katowicach, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu czy w Szczecinie. 18 w Warszawie, 14 stopni w Koszalinie. Do tego w Trójmieście, Warszawie, Łodzi czy w Rzeszowie. Sucho i słonecznie w Koszalinie, Poznaniu i w Katowicach. Na termometrach będzie do 20 stopni właśnie w Katowicach, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu czy w Szczecinie. 18 w Warszawie, 14 stopni w Koszalinie.

0: Desperados w Antyradiu.
1: To są udowodnione badania naukowców, które udowodnili inni naukowcy, aby podeprzeć słuszność twierdzeń tych pierwszych. Słuchaj, że to, kogo my spotykamy w pierwszej kolejności z rana, determinuje nas już na cały dzień.
2: Czyli jesteś bardzo szczęśliwy, że najpierw widziałeś Piotrusia, a teraz widzisz mnie.
1: Nie, więc to jest ten moment, w którym ja się po prostu przyznam, Małgo. To ja zamykam go w tym kiblu.
2: No właśnie tak myślałam.
1: Także cieszę się bardzo, że cię widzę, moja droga. Ja się w końcu zlituję za jakiś czas i go wypuszczę.
2: Dobra, trzymam cię za słowo.
1: A póki co witamy was. Przede wszystkim, jak dobrze być razem, prawda?
2: Pewnie. 12 minut po godzinie 7 na zegarach, a za moment powiemy państwu, co w dzisiejszym programie.
1: I tak za rączkę, do 10. Słyszysz, jak krzyczy?
0: Desperados w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No, tak jak się mówi, że kapitalizm to ściernista droga od komunizmu do komunizmu, tak samo, proszę Państwa, ciężka praca i kołacze to jest ciernista droga między urlopem a urlopem.
2: No, oczywiście, że tak, a co ty już się wybierasz? Bo no, ja chyba się najszybciej wybieram.
1: Ja myślałam i jestem już w mojej przyczepie na Helu, a ty gdzie się wybierasz?
2: Ja się wybieram najpierw na festiwal Mystic i tutaj dla wszystkich tych, którzy czekają na karnety, bądźcie czujni, gdyż iż przez cały dzień w Antyradiu można takie karnety wygrać, u nas będzie można je zgarnąć w czwartek i w piątek.
1: A my, proszę Państwa, myślami już w tych samolotach i w podróży generalnie, gdziekolwiek zmierzacie i dlatego dzisiaj będziemy koncentrowali się w Desperanos właśnie na tematach podróżnych.
2: Przeniesiemy się nie do Dubaju i nie do Turcji, ale tam, gdzie turyści chcą zobaczyć zakutaną gaździnę.
1: Gaździna zakutana, czyli we chuście, ta taka troszeczkę osypkiem i mleczkiem pachnąca.
2: Będzie też o bardzo miłym 8-latku, który zapobiegł przekierowaniu samolotu. Powiemy też o tym, że wytrzeźwiałki kosztują miliony.
1: No właśnie, bo niektórzy z Was postanowią zostać w domu, na przykład nigdzie nie wyjeżdżać. I tu ogromna prośba, nie wychodźcie na żadne spacery już po tym, jak wieczór się odbędzie, dlatego, że wytrzeźwiałki w Polsce to jest naprawdę gigantyczny wydatek i dzisiaj weźmiemy pod lupę te właśnie koszta.
2: Jeśli chodzi o dzisiejsze dary, to mamy dla Was bilety na 45-lecie Lady Punk 24 maja w Ergo Arenie w Gdańsku.
1: No i kto ma najlepiej? Odbędzie. Ja się pytam, kto ma najlepiej?
2: Piotrek Włozięca.
1: Nie, słuchacze Antyradio. Bo go nie ma.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Polecenie było z góry, ale nie z samej góry. Reuters o wizie dla Ziobry. Więzienie za atak na taksówkarza w Łodzi. W tej prawdzie będą też utrudnienia przed Metaliką.
0: Prawda Antyradia.
2: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Polecenie nie przyszło z samej góry. To wiceszef dyplomacji USA miał polecić urzędnikom wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobry. Pisze o tym Reuters, dodając, że nie ma żadnych informacji o zaangażowaniu w sprawę Donalda Trumpa czy Marco Rubio. Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau miał dowiedzieć się o sprawie Ziobry od ambasadora USA w Warszawie. Sam z siebie uznał, że były minister sprawiedliwości jest ścigany niesprawiedliwie. Nakazując wydanie mu wizy, powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego. Ziobro dostał wizę dziennikarską.
0: Prawda Antyradia.
2: Żałuję. Teraz, przed sądem, 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała Ewelina E., oskarżona o napad na taksówkarza w Łodzi. W styczniu groziła mu nożem, co zarejestrowała kamera w samochodzie. R. groziła kierowcy pozbawieniem życia i obcięciem palców. Zabrała 20 zł.
0: Prawda Antyradia.
2: Tramwaje stop 6 czerwca przestaną jeździć do Bronowic w Krakowie. Tego dnia rusza przebudowa węzła przy Teatrze Bagatela. W pierwszym etapie prac pasażerów będą woziły zastępcze autobusy. Potem pojawi się specjalny tramwaj. Zarząd dróg Jarosław Tabor.
3: Zostanie zamontowana tak zwana rozjazdówka na ulicy Karmelickiej i pojawi się też dwukierunkowy tramwaj, który będzie woził mieszkańców ogólnie z Bronowic do właśnie mniej więcej wysokości ulicy Garbarskiej.
2: Koniec prac na początku przyszłego roku.
0: Prawda Antyradia.
2: Wielka impreza to też wielkie utrudnienia. Katowice zapowiadają zmiany przy okazji dzisiejszego koncertu Metaliki. Michał Mendala.
4: Od godzin przedpołudniowych nastąpi wyłączenie możliwości wjazdu na katowickie osiedle Tysiąclecia z ulicy Chorzowskiej. To jest ta główna arteria, która biegnie obok kotła Czarownic, wzdłuż ulicy Chorzowskiej. Na odcinku od ulicy Złotej do granicy z Chorzowem zostaną wprowadzone dodatkowe zakazy zatrzymywania i postoju.
2: Od 16 przy stadionie nie można będzie skręcić z Katowickiej w Parkową. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sport.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. W ostatnim spotkaniu 33. kolejki Ekstraklasy Arka Gdynia przegrała ze Słoniami z Niecieczy 2-3. Porażka zapewniła gospodarzom bilet do pierwszej ligi, gdzie towarzyszyć im będą piłkarze Termaliki. Ostatniego spadkowicza poznamy w sobotę. W trzecim spotkaniu ćwierćfinałowym Basket Ligi Arka Gdynia pokonała Śląsk Wrocław 86-75. Dzięki wygranej koszykarze z Gdyni łapią kontakt i w rywalizacji do 3 zwycięstw przegrywają 1-2. Mecz numer 4 w środę. W Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. O 16:20 Łotwa zagra z Austrią, a Włosi z Norwegią. Wieczorem Słowenia kontra Słowacja, a Węgrzy powalczą z Brytyjczykami. Start 20:20.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Od 14 do 20 stopni dziś w ciągu dnia. Deszczowo może być w większości kraju, ale nie w Katowicach, Krakowie, Opolu, Poznaniu i w Koszalinie. Burze możliwe na zachodzie i na północy. Wieczorem deszcz w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze i w Olsztynie i wtedy będzie od 10 stopni w Trójmieście, przez 13 w Katowicach, do 14 w Warszawie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: To ten czas. Czy możesz?
2: Proszę. Wczoraj, kiedy skórki skubał, znów coś z wiki wydubał.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Posłuchajcie więc historii tej, teraz będzie JFK, proszę.
1: 1798 rok. Napoleon Bonaparte wybrał się ze swoimi wojskami na all inclusive do Egiptu. 1845 rok. To jest historia jak z horroru. Brytyjskie okręty Erebus i Terror wypłynęły pod dowództwem admirała Johna Franklina na wyprawę do Ameryki Północnej przez Arktykę. No i wyobraźcie sobie, dwa lata potem, nikt nie dostał informacji, gdzie jest właśnie statek, czy dopłynęliśmy, nie dostali pocztówki, zaczęli się martwić.
2: Na pewno dostali szkorbutu.
1: Dwa lata później sytuacja nie jest do końca rozwiązana. Możecie sobie o tym poczytać. Generalnie na pokładzie i w okolicach zamarzniętych statków rozpoczął się horror. Taka historia, bez spoilerów. 1962, najbardziej znane Happy Birthday to You w historii świata, 45. urodziny JFK.
2: No toż
1: Mary
2: to mówiłem.
1: Monroe. A powiedziałeś szczegóły?
2: Nie, absolutnie.
1: No właśnie. W Madison Square Garden Marilyn Monroe wykonała ten utwór panu prezydentowi. Dalej, w 77 roku ubiegłego stulecia zakończył się ostatni regularny kurs legendarnego Orient Expressu z Paryża do Stambułu. Dalej, moi drodzy, niestety smutny dzień dla prawdziwych fanów Star Wars. Otóż w 99 roku premiera Gwiezdnych Wojen części pierwszej, Mroczne Widmo. W reżyserii George'a Lucasa.
2: Dlaczego smutne?
1: Jar Binks. Tylko
2: przez Jar Jar, a poza tym już się przyzwyczaiłem.
1: Dalej, 2018, Harry poślubił Meghan, proszę państwa, panią aktorkę. Książę poślubił aktorkę, no i myślę, że wydarzyło się tutaj potem bardzo dużo dziwnych sytuacji. W 1930 roku Antonio Cifarello przyszedł. Wiem, że nic wam to nie mówi na świat. To jest człowiek, który zagrał w filmie Giuseppe w Warszawie pana Włocha.
2: O, allora.
1: Wcześniej grał z Sofią Loren między innymi, a dwa lata później w trakcie wyprawy, bo był dokumentalistą filmowym, zginął podczas jednej ze swoich wypraw. 4 lata po premierze Giuseppe w Warszawie, a na koniec 100 lat zaśpiewalibyśmy, gdyby żył, Joe'emu Ramonowi, czyli legendarnemu
2: człowiekowi. Postarałem się wykonać największą obelgę. Milczałem przez cały kalendarium.
0: Człowiek kalendarium.

0: Ja mam dla ciebie takie krótkie pytanie, kochany. Lekarska, adwokacka, lordów czy wytrzeźwień? Którą izbę pan odwiedzał w ostatnim czasie?
1: Słuchajcie, o tym, że izby wytrzeźwień mają bardzo mało pieniędzy i będzie ich coraz mniej, powiemy wam po 8.
0: A są potrzebnym zjawiskiem jednak cały czas w Polsce. No, pierwsza powstała w połowie lat 50., ale więcej, proszę państwa, na ten temat. Już za chwilę w Antyradiu, teraz za 10 minut 8.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Dolar Ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
21: Tak, tak.
20: Od 6 do 9.
21: Od 6 do 9 w Żabce.
20: Za 6,99 i że na bogato.
21: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
20: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
21: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
20: Dokładnie.
22: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
26: Nie ma ataku na Iran, choć miał być. To na prośbę sojuszników Donalda Trumpa. Znalezione rzeczy z nowymi przepisami. W tej prawdzie będzie też rozgrzewka przed wieczornym koncertem Metalliki.
25: Prawda Antyradia.
26: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. Ataku na Iran nie ma, a miał być. Donald Trump ogłosił, że wstrzymał się z zaplanowanym na dziś atakiem na Iran na prośbę partnerów z Bliskiego Wschodu. Jak stwierdził, to dlatego, że trwają poważne negocjacje, które mogą zakończyć się akceptowalnym dla USA porozumieniem. Jeżeli jednak tak nie będzie, Stany Zjednoczone zaatakują.
25: Prawda Antyradia.
26: Ropa tymczasem ciągle drożeje, choć globalne podwyżki na razie nie będą dynamiczne.
27: Jeżeli za tym nie pójdą jakieś konkretne działania, to później jest szansa, że trochę nam się to wytłumi, także w cenach ta zmiana zwyżkowa nie będzie aż tak drastyczna, natomiast na razie no jednoznacznie przekłada się to na perspektywę zwyżkową dla ropy i dla paliw gotowych. Jeśli chodzi o rynek polski, tutaj spodziewamy się na razie jednak nie aż tak dynamicznych zmian, nie tak gwałtownych.
26: Mówił Jakub Bogucki z epetrol.pl. Dziś litr 95 kosztuje 6,42, za 98 trzeba dać 6,97, a za olej napędowy 6,85.
25: Prawda Antyradia.
26: Znalezione niekradzione, zmieniają się przepisy dotyczące rzeczy znalezionych, mają zwiększać szanse na to, że trafią one do prawa prawowitego właściciela. Szukać go ma starosta miejsca, w którym przedmiot został znaleziony. Obowiązek przekazania pieniędzy staroście jest teraz od poziomu 5% minimalnego wynagrodzenia. Maksymalnie po roku rzecz staje się własnością znalazcy albo skarbu państwa.
25: Prawda Antyradia.
26: Trafiony przez ukraińskie drony magazyn ropy będzie zamknięty, ten na Łotwie. Właściciel uznał, że straty są niewielkie, ale jednak nie chce już działać z takim materiałem tak blisko rosyjskiej granicy. Bezpieczeństwo, jak mówią, przede wszystkim.
25: Prawda Antyradia.
26: Metallica wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Czy będzie głośno? Jeszcze raz. Jak? Czy publika jest rozgrzana? Część jak najbardziej. Za nami Before Party w chorzowskiej leśniczówce, w której stanęła na przykład specjalna basowa kapliczka Cliffa Bartona.
28: Kontynuujemy taką tradycję kapliczki Cliffa. Możesz sobie przetestować te efekty, posłuchać muzyki, pograć, nawet jeśli nie jesteś gitarzystą.
29: Tutaj mamy do dyspozycji możliwość przetestowania Arri Pro 2, czyli basu, na którym Cliff grał wraz z efektem Morley Power Fusła. No i jest też gitara Kerka Hameta. Tutaj są słuchawki, które można sobie założyć i wszystko jest podpięte do komputera.
30: Pokażesz mi, jak to działa?
29: Dobra.
31: Zabawka fajna.
29: Bardzo.
30: Jak się grało?
31: Ogólnie fajnie. Gryf przyjemny, a trochę przeżycie jest, że można zagrać jak Cliff Barton.
26: No, kapliczkę odwiedziła Magda Poddańczyk. Jest 8:02. Od 14 do 20 stopni dziś w ciągu dnia. W wielu miejscach może padać deszcz, a na zachodzie i na północy może też grzmieć. W Katowicach ma być sucho. Nocą opady mogą pojawiać się w Olsztynie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i we Wrocławiu. A na termometrach będzie od 7 do 10 stopni.
25: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
0: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Kocham te zaskoczenia. Foo Fighters na antenie Antyradia, 9 minut po 8. Chciałem kawałeczek historii, pan pozwoli, poza zazdrościłem człowiekowi kalendarium. Tak jest. No więc ta historia zaczęła się w roku 1956 na terenie ówczesnej Czechosłowacji, wyobraź sobie. I Polacy w końcu pozazdrościli Czechosłowakom tej inwencji twórczej niebywałej, jakże potrzebnej i użytecznej. A mowa o pierwszej izbie wytrzeźwień.
2: Tak, i izby wytrzeźwień, proszę państwa, są obiektem żartów, ale są też bardzo potrzebne. O co chodzi? Niektóre samorządy na izby wytrzeźwień wydają nawet 14 baniek rocznie.
1: Jest.
2: No i proszę państwa, no gdy...
1: Czyli ponad bańka miesięcznie, słuchajcie.
2: No tak, gdy z powodów wysokich kosztów wytrzeźwiałek jest mniej, to co się dzieje? Problem spada na policję, funkcjonariusze mają dość, a Ministerstwo Zdrowia też uważa, że coś w systemie trzeba zmienić.
1: No, leżą jak te odchody psie po zimie i trzeba sprzątać. No, ktoś to musi zrobić. Te odchody trzeba gdzieś wywozić. Proszę państwa, robi się to na izby. To jest zresztą bardzo droga impreza. Czy ty wiesz, ile nocleg kosztuje?
2: Nie wiem, nie byłem.
1: Bez śniadania prawie 500 zł.
2: O, ale słuchaj, wczoraj gadaliśmy o promocji ziemniaka. Tak, że ziemniak jest wspaniały, polski ziemniak, trzeba jeść. Też ma rynek ziemniaczany problemy. Ale tutaj ja nie wiem, jak zrobić kampanię społeczną, żeby...
1: Ale że co, że zapraszamy, czy jak?
2: Więcej śpi na izbie, no nie wiem, no, to jest bardzo nieetyczne, no to idzie w złym kierunku, więc nie wiem, co z tym zrobić.
1: W naszej izbie tylko jakościowe śniadania. Znaczy ja powiem tak, nie ma innego kraju na świecie, słuchajcie, w którym tak poważnie nie podchodzono by do tego tematu, ten temat izb wytrzeźwień, a wytłumaczenie mam bardzo proste. Dlaczego w parlamencie za każdym razem zaczynają: panie marszałku, wysoka izbo?
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Och, jak ja dawno w górach nie byłem. Już ten smak i ten zapach łoscy pajacuje.
1: Słuchajcie, będzie boom i to jest pewne. Boom na nasze polskie góry w związku z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie. Ceny paliwa lotniczego, odwoływane loty. Wielu Europejczyków wybierze konkretnie Zakopane.
0: Proszę Państwa, żaden Dubaj, żadna Turcja, żadne Baleary. Teraz podobno furorę wśród zagranicznych turystów robi, uwaga, Zakutana gaździna.
1: Ale słuchajcie, w ogóle jest trend na Polskę i to jest super, że wchodzisz na X-a, czy wchodzisz na TikToka i patrzysz na te filmiki, gdzie obcokrajowcy mówią o naszym kraju praktycznie same superlatywy.
0: A jak zjadą się turyści, to oczywiście baca i gaździna zrobią bum-bum odpowiednie. Proszę Państwa, rozumiane bardzo, bardzo, bardzo wieloznacznie, ale ja się cieszę, że to polskie Podhale, że ta nasza kultura, no co z tego, że sztuczna podobno, słuchaj, robi taką karierę. To świetnie, zapraszamy.
1: Pan Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej mówi, że wyjadą ultra zachwyceni, tak jak wyjechali Arabowie 5-7 lat temu, tak jak wyjechali Czesi 3 lata temu, gdy pierwszy raz spojrzeli przez prawe ramię na Polskę. I rzeczywiście jest to w naszym wspólnym interesie, żeby spotkało ich w Zakopanem coś fajnego.
0: Łomdej, dziedej, tudej, łokej, każdy baca po angielsku, już mówi. Proszę Państwa, także no, jakby promujmy naszą kulturę, mówmy wszystkim.
1: Dobrze, że nie ma tej kapibary, tylko jest ten pierożek teraz oficjalną maskotką.
0: Nie pierożek, tylko łoscypek.
1: Łoscypek pierożek.
0: Miał być plusowy.
1: Nieważne, lepsza kapibara niż, lepszy łoscypek pierożek czy kotlecik niż kapibara. H-Blocks
0: Witamy.
1: Za chwilę prawda w Antyradio.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9?
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Gramy najlepszy rok. POD. Arcade Fire, Happy Set, Save No More, Andreas Johnson. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Matury do prokuratury. Dyrektor CKS zgłasza wyciek arkusza do internetu. Prezydent pomoże najpierw jednak w sprawie USA. Niech wysilą się rządzący. W tej prawdzie też z małej chmury duży deszcz.
15: Prawda Antyradia.
16: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Nie ma dobrej chemii między dyrektorem CKE a nieuczciwymi maturzystami. Robert Zakrzewski złożył w prokuraturze zawiadomienie o publikacji w sieci arkusza maturalnego z chemii właśnie. W przygotowaniu ma zawiadomienia dotyczące podobnych wycieków z innych przedmiotów. Formalnie mowa o bezprawnym ujawnieniu treści i ewentualnym bezprawnym uzyskaniu informacji. Wyniki tegorocznych matur będą na początku lipca, ale nie dla przyłapanych z telefonami. Ich egzaminy są nieważne, a kolejną szansę dostaną za rok.
15: Prawda Antyradia.
16: Będzie też interwencja prezydenta i jego ludzi. Marcin Przydacz zapowiada działania w sprawie wstrzymania rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Najpierw jednak chce, żeby wykazał się resort obrony.
17: Jeśli to nie przyniesie pozytywnego skutku, z całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
16: Zdaniem Przydacza zapewnienia Donalda Trumpa o niezmniejszaniu obecności wojsk USA w Polsce są nadal w mocy.
15: Prawda Antyradia.
16: Sztuczne wywoływanie opadów to nowa zabawka rządzących w Kazachstanie. Kraj uruchamia technologię rozwijaną ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Cel to lepsze zaopatrzenie rolnictwa w wodę. Technologia polegająca na rozpylaniu odpowiedniego środka w chmurach ma działać lokalnie w promieniu 5 kilometrów i nie wpływać na pogodę wielkoskalowo.
15: Prawda Antyradia.
16: 18 lat czekania. Metallica wraca na Stadion Śląski w Chorzowie, a to oznacza muzyczne lanie i utrudnienia. Zmiany w organizacji ruchu w okolicy też będą.
18: Oprócz płatnych miejsc przy okolicznych centrach handlowych, samochód będzie można zostawić w Parku Śląskim. Również za nawet trzycyfrową opłatą. Aneta Miller.
19: Strefa przy ulicy Złotej Planetarium, Stadion Śląski, wjazd główny, Wesołe Miasteczko oraz od ulicy Siemianowickiej.
18: Posiadacze biletu na koncert będą mogli za darmo jeździć komunikacją miejską. Katowicki ratusz Michał Mendala.
20: Osoby, które zamierzają wybrać się pociągiem, zachęcamy, aby skorzystali z przystanku tramwajowego. Katowice, dworzec PKP. Jeżeli chodzi o centra przesiadkowe Zawodzie oraz Brynów, do rynku można dojechać linią 36 i przesiąść się na 11 i 23.
18: Parkingi przy katowickich centrach przesiadkowych są bezpłatne. Magda Poddańczyk, Antyradio.
21: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Sport w Antyradiu.
22: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Dziś odbędą się dwa spotkania zamykające 37. kolejkę Premier League. O godzinie 20.30 Bournemouth zagra z wiceliderem Manchesterem City. Wieczorem Chelsea podejmie Tottenham. The Blues nadal są w grze o Ligę Europy, ale muszą wygrać z Kogutami oraz ostatni mecz sezonu z Sunderlandem. Tottenham walczy o utrzymanie i jeśli wygra na Stamford Bridge, nie spadnie z Premier League. Zapowiada się emocjonujący meczyk. Start 21.15. Dziś odbędą się dwa spotkania trzeciej serii fazy play-off basketball. Dziki Warszawa zmierzą się z Treflem Sopot. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest Tremis po jeden. W drugiej parze MKS Dąbrowa Górnicza sprawdzi się z Legią Warszawa. Legioniści prowadzą 2-0. Jeśli wygrają na wyjeździe, zapewnią sobie awans do półfinału Mistrzostw Polski w koszykówce. Start 20.15.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
16: Do 20 stopni dziś na termometrach w Polsce najcieplej będzie, na szczęście, w Katowicach, w Opolu, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu i w Szczecinie. 18 stopni ma być w Warszawie i w Łodzi, 16 w Trójmieście i najmniej 14 w Koszalinie. Deszcze możliwe w większości kraju, ale w Katowicach ma być sucho. Burze możliwe na zachodzie i na północy.
15: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Migrują bociany, migrują śledzie i czasem gęsiówkę coś świat powiedzie. Takie piękne kiedyś zdanie uknął pan Staudinger. Tak, mówię oczywiście o człowieku, nie o gęsiówce. Chociaż gęsiówka ma sporo z człowieka takiego wrednego, by się chciało powiedzieć.
2: Houston, mamy problem. Otóż gęsiówka egipska to ptak, który zamieszkuje tak pierwotnie Afrykę i subsaharyjską i Dolinę Nilu. I wyobraźcie sobie, że często jest kupowana do przydomowych ogródków, stawów. Ona generalnie jest ptakiem, no takim...
1: Ona, ja się przyjrzałem. Wygląda jak nasza gęś, tylko w ciemnych okularach.
2: Jest ptakiem ozdobnym. W prywatnych ptaszarniach gości, ale...
1: Ale już się niebawem okaże, że również jadalnym.
2: Tak jak w przypadku tych gatunków inwazyjnych, często jest tak, że po prostu taki ptak ucieka. No i mamy problem, bo jest to gatunek bardzo silnie inwazyjny i, uwaga, bociany. Nasze ptaki, polskie ptaki,
1: biało-czerwone.
2: Tam troszkę czarnego, ale na tym się
1: daj
2: nie
1: spokój,
2: skupiaj.
1: Nie wchodź w to.
2: Najważniejsze jest to, że wyobraźcie sobie, w gnieździe bociana. Bocian sobie wyjechał, prawda?
1: No.
2: Wraca, patrzy, a tam gęsiówka.
1: Żartujesz, do pracy tak, wyszedł, wraca, tak, a tamta z Egiptu.
2: Ta inwazja sprawia, że gęsiówki odbierają przestrzeń życiową naszych rodzimych gatunków, w tym bocianach.
1: Przyleciały z Egiptu, znaczy ja w ogóle sprawdziłem, słuchaj, nasze boćki latają w ogóle nad Hurgadą i Marsalam, wiesz co, także prawdopodobnie...
2: No ale wracają.
1: To może mieć związek z jakimś związkiem romantycznym, wiesz, naprawdę, że ona tutaj zawędrowała. Tak, bo teraz tak, najpierw zajmuje mu gniazdo, zaraz będzie sprawa o alimenty, a potem wiesz co na końcu.
2: Słuchajcie, ja to zrobię, mam jeszcze 20 sekund zanim Axel zacznie śpiewać. Odcinam się od konkursu, który wymyślił Michał. Mamy dwa bilety na 45-lecie Bank Vergo Arenie 24 maja i Michał powiedział, powiedz, bo ja się wstydzę. A więc tak,
1: słucham?
2: Jakim
1: co?
2: Ptakiem chciałabyś być? Desperanos małpa antyradio.pl 321 321 600.
1: Zacznę na komputerze wielkim.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Dzisiaj mowa ornitologiczny skręt. Proszę Państwa, gęsiarka egipska próbuje wysiedlić z gniazda naszego bociana, polskiego bociana.
2: Bocian jest polski, koniec.
1: Jego terytorium, tak, dokładnie. Tak. Stąd, proszę Państwa, kontrowersyjne pytanie, które zadał mój kolega. Jakim ptakiem chciałbyś być? Słuchaj, wszedłem tutaj na listę i powiem Ci, wiele ptaszków, o których ja w ogóle nie miałem pojęcia. Słyszałeś na przykład o pelikanie baba?
2: O.
1: No właśnie, podgorzałka, słuchaj.
2: Człowiek pisze pelikan baba, słonka. To mnie
1: zaintrygowało. Mamrkaczka, ślepowron oczywiście.
2: Dziękujemy
1: słonka.
2: Ci, Michał. Dwa podwójne piecuszek. Bilety na Lady Punk mamy dla Was.
1: Mam dla Ciebie jeden rodzaj. No dawaj.
2: Piszcie, co tam Wam do głowy przyjdzie. Po prostu już zróbmy ten konkurs, żebyście Wy byli szczęśliwi, my byli szczęśliwi i jakoś to rozwiążemy. Dobrze, Michał?
1: Oddaję Ci głuptaka.
2: Dziękuję.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: This is Duff McKagan and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
3: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
2: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
2: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i żena bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Madziar w Polsce. Dziś rusza jego pierwsza zagraniczna wizyta. Przywrócić kopalnię i kochany węgiel chce Jarosław Kaczyński. A skoro już przy węglu będziemy, to zajrzymy też do Katowic i przekopiemy się przez sklep Metaliki.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Najpierw Kraków i Wawel, potem Warszawa i Gdańsk. Nowy premier Węgier zaczyna dziś wizytę w Polsce, czyli swój pierwszy oficjalny zagraniczny wyjazd na obecnym stanowisku. W planach są spotkania z Donaldem Tuskiem, Karolem Nawrockim i Lechem Wałęsą. Przejazd z Krakowa do Warszawy będzie pociągiem.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie węgiel, tylko kochany węgiel, tak mówi Jarosław Kaczyński, zapowiadając budowę nowych kopalni. PiS ma to zrobić po przejęciu władzy, choć jak zaznaczył Kaczyński, samo to nie będzie łatwe.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza profilaktyka na szpilkach. Opolanki zachęcają inne kobiety z regionu do badań profilaktycznych, bo na razie jest słabo.
2: Pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia, na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane.
0: Mówiła Barbara Pawlos z NFZ-u. Fundusz publikuje w sieci szczegółowy harmonogram badań profilaktycznych i wizyt mammobusów.
1: Prawda Antyradia.
0: Limitowane koszulki, winyle czy plakaty już rozgrzewają fanów Metaliki. Przed koncertem ruszył oficjalny sklep zespołu. Dziś drzwi katowickiego MCK-u są otwarte od 30 minut.
3: Zakupy się bardzo udały. Najlepsza koszulka na świecie. Kostki zakupione, bo jakby mnie nie złapali, to już są pamiątki.
4: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
5: kostki do grania na gitarze.
4: Miłość do zespołu kosztuje. Bardzo fajnie wszystko wyeksponowane. Dużo plakatów na ścianach, więc ludzie robią bardzo dużo zdjęć z okładkami.
5: Możecie się doczekać, co?
4: Bardzo. To jest jej pierwszy koncert, więc już, tak jak widać, przebiera nóżkami ze szczęścia.
6: Takie typowo amerykańskie koszulki, tylko tutaj do dostania, dlatego je wziąłem. Rano było bardzo dużo ludzi, później troszkę się ta kolejka zmniejszyła. Przede wszystkim klimat i świetni ludzie. Kolega się śmiał, że ja dzisiaj przebierałem nogami w sklepy jak dziecko w sklepie z zabawkami. Także tak to wyglądało.
0: Jutro też będzie szansa, a koncert dziś wieczorem, otwarcie drzwi Stadionu Śląskiego o 16.
1: Prawda Antyradia.
0: AI ciągle nie wszędzie potrafi zastąpić człowieka. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wolontariuszy, którzy chcieliby pochylić się nad starymi rękopisami. Chodzi o manuskrypty, których komputer nie potrafi odczytać. Do rozszyfrowania są typ pisma, pieczęcie, tytulatura, ale nie tylko. Opisać trzeba na przykład rysunek z XVIII wieku. To portret konny króla Prus, ale wykonany napisami, które tworzą całość wizerunku. W projekcie jest już ponad 200 osób. Jest 9:02. A skoro o Metalice już była mowa.
7: Tu mam bardzo dobre wiadomości dla fanów Metaliki, bo po tych kilku deszczowych, pochmurnych dniach na szczęście we wtorek czeka nas poprawa pogody. W ciągu dnia będzie sporo słońca, natomiast wieczorem, gdy już odbędzie się sam koncert, najwyżej może troszkę chmur się pojawi, niewiele.
0: Mówił Damian Dąbrowski ze stacji meteorologicznej Planetarium Śląskiego.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Adam Glapiński sam o sobie mówi jastrząb, mówię o prezesie NBP oczywiście. Robert Lewandowski, wiadomo, polski orzeł. Ale tych ptaszków...
2: Adam Małysz był polskim orłem przecież.
1: To prawda, to moglibyśmy się pokusić, który dalej zaleciał. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj ze względu na gęsiarkę egipską, która podbiera gniazdo naszemu bocianowi, postanowiliśmy Was zapytać, a gdybyś Ty się widział w roli ptaka, to tak ornitologicznie powiedz, którego?
2: Ja?
1: No, ty, ja wiem, ja powiedziałbym
2: duży,
1: tak.
2: Duży ptak. Tak.
1: Nie, to
2: kondor.
1: Big Bird, to ja jestem ten żółty.
2: Ten
1: żółty.
2: Birda, no właśnie. Przyszedł mail od was, bo Adrian napisał: ja chciałbym zostać wielkim ptakiem z ulicy Sezamkowej. Ostry, żółty, od razu przyciągałby uwagę innych. No i nikt nie podskoczy dwumetrowej człekokształtnej. Straszne słowo jak na poranek. Człekokształtnej ptaszynie.
1: No i sławny przede wszystkim oczywiście, ale chyba najbardziej wśród dzieci swego czasu. Sokołem wędrownym na wiecznych wakacjach, napisał do nas Grzesiu. Ktoś inny z kolei wybrał zupełnie innego ptaszka, czyli nie, o Jezu, tego nie mogę przeczytać. Przepraszam bardzo.
2: Cześć, gdybym miał wybrać, jakim ptakiem chciałbym być, to chyba mewą. Mieszkasz nad morzem, całe dnie latasz sobie bez większych obowiązków, możesz drzeć się ile chcesz i jeszcze wszyscy myślą, że tak ma być.
1: A Przemko chciałby być pingwinem z Madagaskaru, dokładnie Rico. Nie wiem, który to Rico, ale wszystkie rzeczywiście do siebie podobne i wcale się panu nie dziwię, bo też sławne.
2: Proszę pana, ja właśnie wpisałem Rico. O, już wiem, który.
1: No to,
2: który
1: to rozpoznałeś, teraz... przepraszam bardzo.
2: Mi się podoba. Ten ptak mi się podoba.
1: Gołębiem chciałaby być pani Aleksandra. Chciałbym być gołębiem, mieć wywalone na wszystko i jak wiadomo, na wszystko co robić.
2: No właśnie, no ale tak. Ja jeszcze mam jedno pytanie do słuchaczy. Jedno, a propos moich teorii spiskowych, których jestem fanem, że na przykład wszystkie ptaki to drony. Czy wy widzieliście kiedyś młodego gołębia?
1: Ty jesteś pelikan, bo łykasz wszystko.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Każda podróż wywołuje w nas tak zwane Rise Fever, czyli taki stan napięcia. A już w samolocie to już w ogóle, proszę pana. A Polak napięty, jak wiadomo, to Polak rozdrażniony, Polak zły, już chętnie by się napił, już chętnie by wysiadł, zanim jeszcze wystartował. Dlatego też, proszę państwa, stworzono całą listę tych najbardziej drażniących nas pasażerów zachowań.
2: Tak, zrobiła to ubezpieczeniowa firma Tiger CEO UK. Wypytali brytyjskich turystów, co ich denerwuje. Zobaczmy, czy Polacy mają podobnie. Ja troszeczkę mam. 14% respondentów uważa, że najbardziej irytujący nawyk to, jak odchylają fotel do tyłu.
1: I się odchylił. No nie.
2: I nie wiesz, jak zwrócić uwagę, bo z drugiej strony jest to krzesło ma możliwość odchylenia.
1: Dokładnie.
2: Ale sposób, w jaki się odchyla i brak refleksji, czasami jest przerażający.
1: Czyli jak? To znaczy co? Powoli ma ci się odchylać? Ale tam nie ma, tam wszystko jest guzik, pyk i leci.
2: Kole, no. Daj spokój. Nie.
1: Dobra, co dalej na
2: liście? Drugie miejsce, proszę ja ciebie, wstawanie jeszcze przed wyłączeniem sygnalizacji zapiętych pasów. 12% to irytuje mnie.
1: Tak,
2: też.
1: No przecież Polak musi lecieć, pędzić, pierwszy wyjść z samolotu, bo on będzie pierwszy do autobusu, a później do autobusu to podleci pierwszy po bagaże i tak będzie czekał jak wszyscy.
2: I trzecie miejsce, proszę państwa, 11% respondentów brytyjskich przyznało, że brak przygotowania do kontroli bezpieczeństwa i paszportowej, że ci ludzie podchodzą, są już przy panu albo pani, która obsługuje i dopiero wtedy szukają paszportu, biletu
1: ale to są typowo polskie zachowania na tej liście, bo na przykład ustawianie się w kolejce do boardingu, zanim w ogóle ktokolwiek ogłosi boarding, prawda?
2: To prawda, ale ja ci powiem szczerze, że ja tak nie lubię, jak mówimy, że to jest typowo polski. Nie, bo wszyscy, myślę, że każdy naród jest bardzo procentowo podobny i robią wszyscy to samo.
1: No właśnie, tak a propos, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że oklaskiwanie pilotów to żaden obciach. Ja, słuchaj, czytałem jakiś czas temu raport na ten temat. No. Pilotom to się bardzo podoba i proszę się przestać wstydzić, naprawdę.
2: Ostatnio jechałem tramwajem, jak dojechałem na miejsce, też klaskiwałem. To samo w autobusie. Sam sobie klaszczę, jak dojadę na miejsce samochodem.
1: Jak będziemy dojeżdżali do 10, też zaklaszczemy, ale do tego jeszcze sporo czasu. 9:21.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Nastolatek wparł do wody w warmińsko-mazurskim. Strażacy w akcji. W akcji jest też turecka policja. Ruszył pościg ze śmigłowcem. W tej prawdzie też na spokojnie. Dojazd na Metallica.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Akcja strażaków na jeziorze Juksty w Śniadowie. Nad ranem przewrócił się tam rower wodny, z którego korzystało 4 mężczyzn. 3 z nich jest na brzegu, po 4 nie ma na razie śladu. Strażacy sprawdzają wodę również sonarem.
1: Prawda Antyradia.
0: Wycofywanie amerykańskich żołnierzy z europejskich baz. Temat zatacza coraz szersze kręgi. Dziś w Parlamencie Europejskim debata na ten temat. Sprawę w tym tygodniu w Stanach ma wyjaśniać też m.in. szef MON.
1: Prawda Antyradia.
0: Strzelanina w Hiszpanii. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Strzały padły w El Ejido na południu kraju. Ofiary były spokrewnione z zatrzymanym już podejrzanym.
1: Prawda Antyradia.
0: Strzały też w Turcji. 4 osoby zginęły, a 8 zostało rannych. Sprawca otworzył ogień w restauracji na południu kraju, po czym uciekł. Według mediów ma 17 lat. Policja w ramach pościgu uruchomiła nawet śmigłowiec.
1: Prawda Antyradia.
0: 15 milionów złotych, takie unijne pieniądze, wsparły 2 projekty Politechniki Warszawskiej.
2: Skoro to Politechnika, to będzie technicznie. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Roboszuk.
3: Elektroniczne, cyfrowe drukowanie, innowacyjne technologie wspierające lotnictwo.
2: Naukowcy spróbują obniżyć wagę samolotów i będą drukować na przykład inteligentne naklejki dla wojska, które mają monitorować stan żołnierzy. Będą też rzeczy, które przydadzą się cywilom. Politechnika Warszawska, Tomasz Chmielewski.
4: Inteligentne opakowania, które monitorują stan produktów spożywczych i potwierdzają ich przydatność bądź nie do spożycia.
2: I to nie ma być sztuka dla sztuki.
3: Politechnika będzie współpracowała z przedsiębiorcami.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Meta, Stadion Śląski. Koncert Metaliki zbliża się wielkimi krokami. Policja w związku z tym uprzedza. Będą zmiany w organizacji ruchu. Największe dotyczą Katowickiej w Chorzowie i Chorzowskiej w Katowicach. Drogówka Arkadiusz Chudy.
5: Wyłączone zostanie możliwość skrętu w lewo w ciąg ulicy Katowickiej w kierunku ulicy Parkowej. Zamknięcie dla ruchu pojazdów łącznika pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Tysiąclecia. Zamknięcie łącznika między jezdniami na ulicy Chorzowskiej i Katowicką wdrożone będzie od godziny 16 do zakończenia imprezy.
0: Szczegóły na stronach śląskiej policji. Otwarcie bram Stadionu Śląskiego o 16:00. O tej samej godzinie rusza studio Antyradia na żywo sprzed kotła czarownic. Na zegarach mamy teraz prawie 9:33. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś. Ujeżdżać pioruny mogą dziś mieszkańcy Olsztyna, Szczecina, Zielonej Góry czy Wrocławia. Deszcz może padać do tego w Trójmieście, Warszawie, Łodzi czy w Rzeszowie. Sucho i słonecznie w Koszalinie, Poznaniu czy w Katowicach. Na termometrach będzie do 20 stopni właśnie w Katowicach, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu czy w Szczecinie. 18 w Warszawie, 16 w Gdańsku, 14 w Koszalinie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Od razu chciałem zaznaczyć, że ptak w polskiej, w języku polskim funkcjonuje wielorako, prawda? No i nie będziemy chyba się tutaj zagłębić, bo każda mamusia mówi, pyta synusia, czy ptaszka umył, więc to nie jest żadne wydarzenie.
2: Michał, do 9:40 nie wydarzyło się nic złego. Musiałeś pod koniec audycji.
1: No ale posłuchaj, nie. Zapytaliśmy, jakim ptakiem chciałbyś być. Dlatego, że pewien złośliwy ptak z Egiptu, dokładnie gąsiarka, dobrze mówię,
2: tak.
1: Wtrynia się w gniazdo naszego polskiego bociana. Sytuacja jest poważna. My, proszę Państwa, zadowoleni z tego, że bocian jest nasz, no, reagujemy natychmiast.
2: Znaczy, ja chciałem powiedzieć statystykę. Mhm. Co czwarty bocian na świecie jest Polakiem.
1: No właśnie.
2: 25% populacji.
1: Dlatego, proszę Państwa, w ramach interwencji obywatelskiej zapytaliśmy Was, a Wy jakim ptakiem bylibyście, gdybyście mieli sobie wybrać? No i słuchaj, posypały się odpowiedzi naprawdę liczne. Nie wiadomo, czy chodzi o to Wasze zaciekawienie ornitologią, czy może naszą nagrodą, czyli podwójnym zaproszeniem na Lady
2: Punk. Mamy te zaproszenia dla Dawida i dla Wojciecha i one po prostu dla Was zaraz powędrują na mailika.
1: Ja od razu powiem dlaczego.
2: No powiedz, spuentujmy tę historię.
1: To po tym moim długim wstępie to ja od razu się rzucam. Ja to bym chciał być, uważaj, ptakiem Micka Jaggera. Tyle, co on napracował przez te lata jego życia, ale z jaką satisfaction budzi moją zazdrość.
2: 19 minut do godziny 10:00, tu Desperanos z Antyradio.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Człowiek to jest istota zazdrosna i wredna. Dlatego, proszę Państwa, no, z tak półgębkiem wspomnimy, że para z głośników dzisiaj robi program z Chorzowa. Gdzieś tam z Metaliką. Bartek Synowiec zresztą też. No ale trudno, no co zrobić, Boże, a my tak po prostu z Żurawiej w Warszawie. No.
2: Słuchajcie, i z Żurawiej w Warszawie żegnamy się z Wami.
1: Tak
2: słyszałem jest. Się punkt 6.30. Pani Małgorzata realizowała, pan Michał mówił o zgrozo i pan Piotrek też mówił o zgrozo.
1: Kapitan Małgorzata Wierzejewska szczęśliwie wylądowała dzisiaj naszym sterowcem z napisem Desperanos na boku. Mam nadzieję, że wy też lecicie do Chorzowa dzisiaj na koncert Metaliki i pewnie tam się spotkamy. A tymczasem zapraszamy was już na jutrzejsze występy wokalne nasze.
2: Tak, będziemy punktualnie. Pa!
1: Popatrz na mnie, powiedz jeszcze raz. Kędzierski, Figurski, Wierzejewska. Nara!

0: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
7: Wiceszef amerykańskiej dyplomacji za międzynarodowym dziennikarskim sukcesem Zbigniewa Ziobro. Atomowe manewry Łukaszenki i Putina. W tej prawdzie też pogoda nie tylko dla bogaczy, czyli sprawdzimy, jakie będą warunki na Metalice.
8: Prawda Antyradia.
7: Dochodzi 10:00. Grzegorz Kornacki. Polecenie nie przyszło z samej góry. To wiceszef dyplomacji USA miał polecić urzędnikom wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobry. Pisze o tym Reuters, dodając, że nie ma żadnych informacji o zaangażowaniu w sprawę Donalda Trumpa czy Marco Rubio. Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau miał dowiedzieć się o sprawie Ziobry od ambasadora USA w Warszawie. Uznał, że były minister sprawiedliwości jest ścigany niesprawiedliwie. Nakazując wydanie mu wizy, powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego. Ziobro dostał wizę dziennikarską.
8: Prawda Antyradia.
7: Putin może pożałować ataku na Ukrainę. Tak Donaldowi Trumpowi miał powiedzieć Xi Jinping. Rewelacje w tej sprawie publikuje dziś Financial Times. To w sam raz przed dzisiejszą wizytą Putina w Chinach.
8: Prawda Antyradia.
7: Zaczynają się też ćwiczenia atomowe. Rosyjskie siły mają do piątku prowadzić manewry na prawie 65 tysięcy żołnierzy i blisko 8 tysięcy jednostek sprzętu. Wystrzeliwane będą pociski balistyczne i manewrujące. Wczoraj ćwiczenia z wykorzystania broni nuklearnej zaczęła Białoruś.
8: Prawda Antyradia.
7: Gotowość do wakacji w pełni. Na mieszkańców i turystów będą w tym roku czekały 4 miejskie kąpieliska w Olsztynie. Tak? 4. Osiris, Zbigniew, Szymyla.
9: Doszło jeszcze jedno kąpielisko, które będzie w tym roku funkcjonowało, a więc mówimy tutaj o Słonecznej Polanie, o kąpielisku przy ulicy Lotniczej. Tak więc mamy w tym roku 4 kąpieliska oraz nie zapominajmy o wodnym placu zabaw, który się cieszy bardzo dużą popularnością.
7: Na każdym kąpielisku będą ratownicy między 10 a 18. Sezon rusza 27 czerwca i potrwa do końca sierpnia.
8: Prawda Antyradia.
7: Słonecznie w dzień, wieczorem ochłodzi się. Taka pogoda zapowiada się na dzisiejszy koncert Metaliki w Chorzowie.
10: Na pewno nie będzie padać, a temperatura, no powiedziałbym, dość rzeźko, bo nieco ponad 10 stopni, ale myślę, że na koncercie i tak będzie z powodu samego występu Metaliki bardzo gorąco.
11: Czyli pelerynek przeciwdeszczowych raczej fani Metaliki nie muszą ze sobą zabierać.
10: Nie muszą, bo opadów w ogóle na ten koncert nie przewiduje. Również w nocy z torku na środę bez opadów.
7: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Pauliną Kozią Damian Dąbrowski ze stacji Meteo Planetarium Śląskiego. Jest prawie 10:02.
12: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Od 14 do 20 stopni dziś w ciągu dnia deszczowo, może być w większości kraju, ale nie w Katowicach, Krakowie, Opolu, Poznaniu czy w Koszalinie. Burze możliwe na zachodzie i na północy. Wieczorem deszcz w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i w Olsztynie i będzie od 10 stopni w Trójmieście do 14 w Warszawie.
12: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, 11 minut po 10. Wita Państwa Aleksander Ostrowski. Powiem tak, pogoda nadal jest bangaranga, ale podobno w weekend ma być pięknie. A to już dobry prezent. Proszę Państwa, wczoraj wspomniałem o problemach z tak zwanymi wodomatami, do których przyczepił się sanepid, że coś tam jest nie w porządku, i wspomniałem takie automaty, które stały przy ulicach w kolorze zresztą niebiesko-srebrnym, w którym szklanka była do urządzeniu na łańcuchu, no i taki psiukarz do czyszczenia. I pan Lesław napisał, to urządzenie do wody to saturator. Panie Lesławie, saturator to było takie urządzenie na dwóch kółkach, za którym to urządzeniem stał pan ubrany w biały, nie zawsze czysty uniform, no i też miał taki psiukarz do mycia szklanek zimną wodą, co generalnie niewiele dawało w kwestii higieny, ale jakoś nikt chyba się nie położył na wieczny odpoczynek. Proszę Państwa, przypominam o tym, że mamy tydzień z Mystic Festival. To największy polski festiwal metalowy. Najbliższa edycja po raz ostatni odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej. W tym roku zagrają tam Megadeth, Black Label Society, Down, Mastodon czy Behemoth. I dzisiaj jest dzień dobrych uczynków, tak wyczytałem w publikatorze. Zatem będzie dobry uczynek, ponieważ będę miał dla Państwa dwuosobowy karnet na Mystic Festival. 3-6 czerwca, Stocznia Cesarska, Gdańsk. Zajmę się tym w stosownym momencie. Proszę Państwa, no i ważna informacja. Dziś od godziny 16 nadajemy na żywo spod Stadionu Śląskiego. Szykujemy się wraz ze słuchaczami na koncert Metaliki. Audycję poprowadzą Sandra i Tomek, czyli para z głośników, a od godziny 20 nadamy na naszej antenie jeden z archiwalnych koncertów Metaliki, a od godziny 23 prosto z naszego katowickiego studia na antenie pojawi się specjalna nocna audycja na żywo z pokoncertowymi wrażeniami naszych słuchaczy. Powiem Państwu, chwil kilka temu spod Antyradia wyjechał wielki, czarny, wykwintny bus z czarnymi szybami jadący właśnie na koncert Metaliki. I tak ma być, ale się zanurzymy na chwilę w szklaną pogodę, numer ci wielkiej piękności. Oczywiście w Antyradio. Według mnie jeden z najlepszych tekstów w tej branży.

0: 25 minut po godzinie 10. Słuchają Państwo Antyradia. Cytować można by tu tekst piosenki, za czym kolejka ta stoi. Proszę Państwa, odbyła się Noc Muzeów i potężnym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie prosektorium. Kolejki nawet po północy się nie zmniejszały, wszyscy chcieli zobaczyć. Tak się zastanawiam, skąd ten pośpiech w tej materii. No cóż, Noc Muzeów za nami, odbywały się niesamowite imprezy, można było zwiedzić gabinet pana premiera, ale z tym prosektorium nie zła rzecz, rodaczki i rodacy.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Sprawdź to sam, czeki dałut, kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.
16: Antyradio.

Państwa, będzie trochę liczb w antyradiu, bo 54% tyle pensji netto wydaje przeciętny mieszkaniec Warszawy na wynajem mieszkania. A 72 tysiące złotych trzeba zapłacić za apartament na 3 doby dla 2 osób w centrum Poznania w czasie muzycznego festiwalu. No proszę bardzo, parę złotych do wydania jest. Jeszcze do tego bileciki, karneciki i tak dalej. A my rozdajemy Państwu zaproszenia na Mystic Festival. Jak mówiłem, w stosownym momencie się zajmę.

0: Państwa za momencik 11 po 11 powiem, do kogo pojedzie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Poszukiwania nastolatka, który wypadł z roweru wodnego w Warmińsko-Mazurskiem. Ukraina po nocnych ostrzałach. W tej prawdzie będzie też raj dla fanów Metaliki, otwarty w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
13: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Poszukiwania nastolatka, który wpadł do jeziora. Służby próbują odnaleźć 18-latka, który wpadł do jeziora Juksty po wywróceniu się roweru wodnego. Razem z nim było 3 innych chłopaków. 2 sami dopłynęli do brzegu, 3 pomogli strażacy. Cała 4 to tegoroczni maturzyści, mieszkańcy Mazowieckiego, którzy wypoczywają na Mazurach.
0: Prawda Antyradia.
13: Wnioski o aresztowanie dla zatrzymanych po śmierci 13-latka. Sąd w Kętrzynie zajmie się dziś sprawą 4 mężczyzn, spośród których jeden ma odpowiadać za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem przypadkiem śmiertelnym. Zarzut dla reszty to pomocnictwo. 13-letni Mikołaj zginął w sobotę po awanturze nad jeziorem Arklickim.
0: Prawda Antyradia.
13: Dwie osoby zginęły, 12 jest rannych po rosyjskim ostrzale Ukrainy w ciągu ostatniej doby. W nocy Kreml użył ponad 200 dronów.
0: Prawda Antyradia.
13: Ponad 15 milionów złotych na badania i sprzęt. Takie dofinansowanie z unijnych funduszy dostała Politechnika Warszawska. Wydała to m.in. na maszynę do drukowania elektroniki.
14: Mamy patent tatuażu elektronicznego dla wojska, takiej naklejki wyposażonej w szereg sensorów monitorujących stan organizmu. Mamy również opracowanie związane z inteligentnym opatrunkiem, na którym wydrukowane są sensory sygnalizujące konieczność zmiany opatrunku.
13: Mówił Tomasz Chmielewski z Politechniki. Dofinansowanie zostanie wykorzystane też na badania dotyczące budowy lżejszych samolotów.
0: Prawda Antyradia.
13: A skoro przy wydawaniu pieniędzy jesteśmy, specjalny sklep Metaliki, otwarty z okazji dzisiejszego koncertu zespołu. Kolejki przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach ustawiają się od rana.
15: Za czym kolejka ta stoi? Długa?
16: Kolejka ta stoi za Merchem do Metaliki. Jakieś fajne koszulki by były albo coś takiego na koncert. Znaczy się mam tego dużo, ale zawsze może coś fajnego będzie, nie?
17: Przyszliśmy pooglądać sobie, ale szczególnie poluję na koszulki różne.
18: To mój trzeci koncert, syna pierwszy, tak. Na koszulki głównie, takich, których nie dostaniemy w sieci, tylko tutaj.
19: Widzę, panowie, że zaczęliście od zdjęć zamiast od zakupów.
20: Koledze muszę do pracy wysłać zdjęcie, bo stał w kolejce rano.
21: Bardzo fajnie, każdy ma swoje miejsce, może znaleźć, zrobić foteczkę. Ciuchów też jest masa do wyboru.
19: I można poczuć klimat.
21: Można, bardzo.
19: Jeden z większych koncertów, jeden z lepszych zespołów. Ekscytacja na najwyższym poziomie.
13: Dziś sklep czynny do 20, a jest 11:02, czyli czas na pełną kulturę.
22: Mieszko Drescher, zapraszam. The Origin of the World, taki dumny tytuł, będzie nosić nowy film z Michaelem Fassbenderem. Produkcję szykuje Brady Corbett, ma trwać 4 godziny i być przeznaczona tylko dla dorosłych. To będzie historia o imigracji do północnej Kalifornii, okraszona okultyzmem. Akcja będzie się rozgrywać na przestrzeni 150 lat, od XIX wieku aż po czasy współczesne. Premiera niewykluczona już w przyszłym roku. Russell Crowe wraca do tematyki starożytnego Rzymu. Po ikonicznej roli w Gladiatorze ma zagrać ostatniego druida. The Last Druid, bo tak brzmi oryginalny tytuł, będzie osadzony w czasie, kiedy Rzymianie docierają do północnej Szkocji. Tytułowy druid jest przywódcą wioski, który musi bronić swoich bliskich przed najeźdźcami. Daty premiery na razie nie ma. Twórcy szukają obecnie dystrybutora dla filmu na festiwalu w Cannes.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Od 14 do 20 stopni dziś w ciągu dnia. W wielu miejscach może padać deszcz, a na zachodzie i na północy może też zagrzmieć. W Katowicach ma być sucho. Nocą opady mogą pojawiać się w Olsztynie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i we Wrocławiu, a na termometrach będzie wtedy od 7 maksymalnie do 10 stopni.
23: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 11, słuchają państwo Antyradia. Miałem powiedzieć, do kogo pojedzie. No właśnie. U Xi był już Donald Trump. Wyrzucił wszystkie prezenty, które otrzymał od Chińczyków tuż przed wejściem na pokład samolotu. Zresztą cała jego ekipa też. Teraz Putin odwiedzi Xi. Spotkają się przywódcy w dniach 19-20 maja. Tak poinformowały władze Chin i Rosji. Ciekawe swoją drogą, czy Putin wsiadając na pokład swojego aeroplanu też wywali wszystkie prezenty od Xi. Byłoby to bardzo nieeleganckie wobec przywódcy Chin. Proszę państwa, tam naprawdę już jest mocno. Swoją drogą ciekawie by było, gdyby panowie obaj pojawili się jednocześnie u Xi. No i jak teraz Putin wypowie się w kwestii Tajwanu, to następna sprawa, bo Trump powiedział dość enigmatycznie, że nie jest ani za, ani przeciw. On się po prostu nie wtrąca i słuszna koncepcja w sumie, chociaż z drugiej strony Chińczycy ostrzą sobie pazurki na to zagłębie mikroprocesorów. No ale zobaczymy. Rodaczki, rodacy, trzymajcie się mocno Antyradia z Madness.

0: Xi Osi. Podczas ta bangaranga uświadomił mi to pan Łukasz. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja jestem zainteresowany tym, co się będzie działo po 16, bo przypominam, dzisiaj po 16 nadajemy na żywo spod Stadionu Śląskiego. Szykujemy się wraz ze słuchaczami na koncert Metaliki. Audycje poprowadzą Sandra i Tomek, a od godziny 20 nadamy na naszej antenie jeden z archiwalnych koncertów Metaliki, a od godziny 23 prosto z naszego katowickiego studia na antenie pojawi się specjalna nocna audycja na żywo z pokoncertowymi wrażeniami naszych słuchaczy. Jest moc. Wczoraj Antyradio odwiedziła grupa Deep Purple. Proszę bardzo. A to jesteśmy mocarni. No dobrze, proszę państwa, przemykamy powolutku w kierunku godziny 12, bo po 12 z kolei zaproszenia na Mystic Festival.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę!
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

Państwa. 20 minut pozostało do godziny 12, czyli do rozdawnictwa. Rozdawnictwa zaproszeń na Mystic Festival. To tak naprawdę największy polski festiwal metalowy. Zagrają tam Megadeth, Black Label Society, Down, Mastodon czy Behemoth. Będzie naprawdę mocarnie się działo. I wymyśliłem taką dykteryjkę, którą Państwo będą łaskawi dokończyć, bo my dzisiaj w charakterze wykańczalni będziemy rozdawnictwo prowadzić. To oczywiście, jak mówiłem, tuż po godzinie 12. Będzie nawiązywało do Xi Jinpinga, ale to, jak mówię, za chwil kilka dopiero się zacznie. Ciekawe, jak Państwo do tego podejdą. Si, a to jest Toto.

0: promocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Morawiecki przejmie PiS albo go zastąpi, według byłego szefa gabinetu Andrzeja Dudy. Nieoficjalnie wiadomo, skąd Zbigniew Ziobro wziął wizę do USA. Kopiec Kopciuszki wymaga wzmocnienia. Są wyniki badań Politechniki Krakowskiej.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Koniec PiSu, jeśli były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Marcin Mastalerek mówi, że Jarosław Kaczyński ma dziś najsłabszą pozycję w historii. Wszystko przez wewnętrzne wojenki różnych frakcji. Prezesowi pozostaje się dogadać z Mateuszem Morawieckim.
3: Albo dać wypchnąć Morawieckiego i wtedy on w perspektywie kilku lat po prostu zastąpi PiS, albo utrzymać go wewnątrz i pozwolić mu przejąć partię.
2: Były szef gabinetu Andrzeja Dudy popiera tę drugą wersję, ale jak mówi, partia zajmuje się teraz gaszeniem konfliktów, które wywołał jej prezes.
0: Prawda Antyradia.
2: Zbigniew Ziobro miał dostać wizę do USA za poleceniem zastępcy sekretarza stanu. Christopher Landau miał to polecić departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, a ten zlecił to ambasadzie w Budapeszcie, przynajmniej według agencji Reutera. U nas rządzący mówią wciąż o znakach zapytania. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przekazał w mediach publicznych, że to jest sprawa do zweryfikowania.
0: Prawda Antyradia.
2: Deformuje się kopiec Kościuszki. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej obliczyli, że osiada nawet o 5 cm rocznie. Dzięki tomografii sejsmicznej i skanowaniu laserowemu udało się stworzyć trójwymiarowy model budowli i wskazać jej słabe miejsca. Teraz pora na wzmacnianie konstrukcji, mówi profesor Elżbieta Pilecka.
4: Tak jak normalnie robi się zaszczyki, tak można zaszczyki cementowe zrobić, prawda, w jakimś zagęszczeniu i wtedy na przykład mamy warstwę wzmocnioną, tak, więc generalnie można tu w ten sposób to zrobić.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy kopiec zostanie zabezpieczony. Szacuje się, że operacja może kosztować około 1 000 000 zł.
0: Prawda Antyradia.
2: Przed koncertem trzeba się dobrze rozgrzać. Metallica Night Before Party odbyła się w chorzowskiej leśniczówce. Imprezę, na której zagrali Snakebite i Rusty Head, zorganizował fanklub Metalliki Overkill.
5: To jest taka idea, hej, bawmy się dobrze, bawmy się przy dobrze znanych dźwiękach, spotkajmy się.
6: Wszyscy!
7: Metallica Family, także to jest jedna wielka rodzina. Metallica zrzesza wszystkie pokolenia.
8: Każdy fan, który przyjechał tu kapkę wcześniej, musiał tutaj po prostu być. Zresztą jak widać, kolejka pod scenę jest bardzo długa.
9: Ja uwielbiam takie biforki. Z całego świata się ludzie tutaj pozjeżdżali i z Holandii, i ze Stanów, także no jest genialnie.
2: Na miejscu była Magda Poddańczyk. Się na Mazowszu, Podkarpaciu czy w Łódzkiem. W pozostałej części kraju raczej słonecznie i bez opadów. Po południu i wieczorem niewykluczone burze na Mazurach. Jutro też raczej bez deszczu. Może co najwyżej przelotnie pokropić na wschodzie. W prawie całej Polsce słonecznie i około 22 stopni.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 12 i to z potężnym hakiem, proszę Państwa. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim, ostatnia zarazem dziś. Proszę Państwa, czas na rozdawnictwo. Przypominam, że mam dwuosobowy karnet na Mystic Festival 3-6 czerwca, Stocznia Cesarska, Gdańsk. Do tego zestaw merchu Mystic Festival. Naprawdę. Proszę Państwa, i teraz tak. Zabawa wygląda w ten sposób. Państwo przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu montują Państwo imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu. A w temacie maila proszę wpisać zakończenie takiej oto dykteryjki. Sit znaczy po włosku tak. No i uwaga, przyjeżdża Giorgia Meloni do Xi Jinpinga i przedstawia się: jestem Giorgia. Na co on odpowiada? Si. Giorgio pyta, co si? A on odpowiada, cóż takiego odpowiada si Giorgi Meloni. Proszę to wymalować w temacie maila. Dykteryjka kompletnie bez sensu, ale może zadziała. Proszę Państwa, czekam na Wasze maile. No i zobaczymy, kto stanie się właścicielem i karnetu na Mystic Festival, i zestawu merchu Mystic Festival.

0: No właśnie, proszę Państwa, trwa bitwa o zaproszenia na Mystic Festival. Przypominam, 3-6 czerwca, Stocznia Cesarska, Gdańsk. No i zestaw merchu Mystic Festival. Proszę Państwa, maile, jak myślę, przygotowane pod adres ostry@antyradio.pl, w mailu imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu. W temacie maila zakończenie dykteryjki zupełnie pokręconej, jak to przyjeżdża Giorgia Meloni do Xi Jinpinga i przedstawia się: jestem Giorgia. Na co on odpowiada: si. Giorgia pyta: co si? A on odpowiada: no właśnie, ja już mam jeden mail, w którym jest potężny potencjał, no ale zobaczymy, może ktoś przebije. Czekam na Państwa maile jeszcze chwil kilka.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026, Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam, ta ze słoneczkiem.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Bosch Media Expert.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
22: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
21: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
22: Super. Kiedy płyniemy?
23: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
24: Castorama.
25: Teoria
24: i praktyka.
25: W teorii miała być jedna doniczka,
24: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

bardzo dobrze, proszę Państwa. Czas na rozwiązanie tego wykończonego dowcipu. Proszę Państwa, przyjeżdża Giorgia Meloni do Xi Jinpinga i się przedstawia. Giorgia. Na co on odpowiada? Si. Giorgia, co si? A on odpowiada. Tutaj pan Kris, grający dla sportu, napisał see you later. Natomiast wygrywająca opcja jest taka. Si. Niaki będziesz mieć, jak cła podniesiesz, napisał pan Bartosz. No i tym sposobem pan Bartosz jest numer uno. Pan Bartosz otrzymuje dwuosobowe zaproszenie na Mystic Festival. Naprawdę będzie przemocarna impreza, jestem o tym święcie przekonany. Panie Bartoszu, za chwileczkę mail zwrotny do pana pomknie.

0: studiant radia Konrad Czubaj. Cześć Konrad.
1: Cześć, cześć Olek.
0: Jest to nasza wielka delegacja, pojechała do Chorzowa tam na koncert Metaliki od 16:00, specjalny program. Będziesz pewnie zasłuchany.
1: Wiesz co, no na naszej antenie akurat będzie archiwalny koncert.
0: Ale to o 20:00 dopiero.
1: A no tak, tak, tak. No będę zasłuchany, no. Jestem cały czas w antyradiu zasłuchany,
0: no. No i bardzo dobrze, zasłuchany Konrad Czuba już za momencik w Lokomotywie. Aleksander Ostrowski, kłaniając się nisko, mówi Państwu do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Josh Wahami from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Reklama.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Sprawdź to sam, czyli dałt kusi ceną każdy dział.
24: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
25: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
26: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
25: Serio? Też na wysokie kwoty?
26: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
0: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
27: Dronowy incydent w Estonii. Myśliwca NATO w akcji. Jest ruch prokuratury w sprawie sopowca podejrzanego o zabójstwo dziecka. AI przy rekrutacji do pracy to drażliwy temat. Kandydaci korzystają, ale po cichu.
13: Prawda Antyradia.
27: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w Estonii. Bezzałogowiec przyleciał najpewniej z Ukrainy. Został unieszkodliwiony na południu kraju. Wcześniej mieszkańcy otrzymali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców. Ich nieba strzegą lotnicy z innych krajów.
13: Prawda Antyradia.
27: Obserwacja psychiatryczna może czekać byłego sopowca. Chodzi o podejrzanego o zabójstwo swojej 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czworga członków swojej rodziny w styczniu. Prokuratura zawnioskowała do sądu o 4-tygodniowe badanie. Wcześniej obaj powołani biegli psychiatrzy nie byli w stanie wydać jednoznacznej opinii. Piotrowika grozi nawet dożywocie.
13: Prawda Antyradia.
27: Użycie sztucznej inteligencji w czasie poszukiwania pracy to tajemnica Poliszynela. Prawie połowa kandydatów jej użyła, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI. Pracuj.pl, Anna Goreń.
28: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
27: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej już w trakcie rozmowy dopuszcza tylko 3%.
13: Prawda Antyradia.
27: Metallica wraca na Stadion Śląski w Chorzowie po 18 latach. To oznacza m.in. zmiany w organizacji ruchu w okolicy.
29: Oprócz płatnych miejsc przy okolicznych centrach handlowych samochód będzie można zostawić w Parku Śląskim. Również za nawet trzycyfrową opłatą. Aneta Miller.
30: Strefa przy ulicy Złotej Planetarium, Stadion Śląski, wjazd główny, Wesołe Miasteczko oraz od ulicy Siemianowickiej.
29: Posiadacze biletu na koncert będą mogli za darmo jeździć komunikacją miejską. Katowicki ratusz Michał Mendala.
31: Osoby, które zamierzają wybrać się pociągiem, zachęcamy, aby skorzystali z przystanku tramwajowego Katowice, dworzec PKP. Jeżeli chodzi o centra przesiadkowe Zawodzie oraz Brynów, do rynku można dojechać linią 36 i przesiąść się na 11 i 23.
29: Parkingi przy katowickich centrach przesiadkowych są bezpłatne. Magda Poddańczyk, Antyradio.
32: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
27: Chmurzy się na Mazowszu, Podkarpaciu czy w Łódzkiem. W pozostałej części kraju raczej słonecznie i bez opadów. Po południu i wieczorem niewykluczone burze na Mazurach. Jutro raczej bez deszczu, może co najwyżej przelotnie pokropić na wschodzie. W prawie całej Polsce słonecznie i w granicach 22 stopni.
32: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
13: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Pustki w redakcji Antyradia, proszę państwa, ale ktoś musi ciągnąć ten wózek, a dokładnie Lokomotywa Antyradia, Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do godziny 16. Teraz mamy 13 minut po godzinie 13. Przed momentem giganci rocka The Rolling Stones na antenie Antyradia, by dzisiaj, no właśnie, giganci rocka na scenie w Chorzowie. Natomiast ja będę miał jeszcze zaproszenia na koncert, co prawda nie Metaliki, ale też myślę, który ucieszy fanów muzyki rockowej, aczkolwiek rocka polskiego, zaznaczę. Tymczasem jedziemy z Red Hot Chili Peppers na antenie Antyradia.

0: Kiedyś jakiś artysta YouTube'owy zrobił taką kompilację, jak brzmią artyści spadający po schodach. No myślę, że ta końcówka byłaby całkiem dobra do tej kompilacji. Van Halen, You Really Got Me. 24 minuty po godzinie 13. Pan Robert napisał do mnie coś niepopularnego pod konrad@antyradio.pl. Hej, nie przepadam za Metalliką, więc mnie tam dzisiaj nie ma, ale widzę jeden wyraźny plus tego całego zamieszania. W końcu wyszło słońce na Śląsku. Jak dla mnie mogą wpadać częściej. Także meta rozgoniła chmury, proszę Państwa. Doceniam także maile od Was, którzy polecają mi leki na zatoki. Już mam całą listę, bardzo dziękuję. Natomiast co do tych zaproszeń koncertowych, dzisiaj zaproszę Was na 45-lecie Lady Punk na 24 maja w Ergo Arenie w Gdańsku. Umówmy się, że konkurs będzie po godzinie 14, a w tej godzinie m.in. Måneskin, Blenders czy Linkin Park.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Levallo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
4: Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj.
7: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
19: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Nickelback.

Rage Against the Machine. Three Doors Down. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Pan Chris powiedział, że mój głos jest dzisiaj nie do poznania, ale to cały czas ja, Konrad Czubaj, nie tam żadna podróba. Proszę Państwa, ważna informacja, bo jest tydzień z Mystic Festivalem, rozdajemy karnety na to wydarzenie. Natomiast niestety jeden z headlinerów, czyli zespół Static X, który miał być jedną z gwiazd głównej sceny tegorocznej edycji, odwołuje koncert z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Jak czytam, napisali także: przepraszamy za niedogodności i obiecujemy wrócić na scenę więksi, mocniejsi i szybsi w 2027 roku. No to trzymamy za powrót do zdrowia w takim razie i żeby się stało tak, jak napisali, żeby wrócili silniejsi, mocniejsi i nie do zatrzymania. Tymczasem Linkin Park, Antyradio też się nie zatrzymuje. Za chwilę The Cult.

0: bardzo przyjemnie kończymy pierwszą godzinę Lokomotywy we wtorek. To The Beatles, oczywiście 7 minut pozostało do godziny 14. Ja wrócę w przyszłej godzinie z biletami na Lady Punk na 45. formacji. No za chwilę, prawda, Antyradio.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
5: Kolejny dronowy incydent, tym razem na Łotwie. Ceny paliw znów w górę, tym razem o kilkanaście groszy. Wypadki w miastach podliczone. Najwięcej jest ich w Warszawie.
6: Prawda Antyradia.
5: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Po incydencie w Estonii, incydent na Łotwie. Tam też pojawił się dron, też poderwano myśliwce NATO, ale obyło się bez strzelania. Jednak w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Na razie nie jest jasne, czy to bezzałogowiec Ukrainy, czy Rosji. Zestrzelony nad Estonią miał pochodzić z Ukrainy.
6: Prawda Antyradia.
5: Ceny paliw znów w górę. Jutro za litr 95 będziemy płacić 6,52, o 10 groszy więcej niż teraz. Za litr oleju napędowego równe 7 zł, o 15 groszy więcej niż dziś.
6: Prawda Antyradia.
5: Prawie 23 tysiące w Warszawie, ponad 10 tysięcy w Krakowie i prawie 10 tysięcy we Wrocławiu. Do tylu zdarzeń drogowych, czyli wypadków i kolizji, doszło w zeszłym roku. W tych miastach to najwięcej w Polsce. Ale kiedy liczbę wypadków przeliczyć na liczbę mieszkańców, liderzy są inni. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
7: Najwyższy wskaźnik zdarzeń mają Katowice, 214 na 10 tysięcy mieszkańców. Dalej Rzeszów i Opole po 179 oraz Olsztyn 171.
5: Najwięcej ciężko rannych było w Łodzi, 6,5 osoby na 10 tysięcy mieszkańców. Najmniej w Warszawie, 0,3 na 10 tysięcy mieszkańców.
6: Prawda Antyradia.
5: Limitowane koszulki, winyle czy plakaty już rozgrzewają fanów Metaliki. Przed koncertem ruszył oficjalny sklep zespołu.
8: Zakupy się bardzo udały. Najlepsza koszulka na świecie. Kostki zakupione, bo jakby mnie nie złapali, to już są pamiątki.
9: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
10: kostki do grania na gitarze.
9: Miłość do zespołu kosztuje. Bardzo fajnie wszystko wyeksponowane. Dużo plakatów na ścianach, więc ludzie robią bardzo dużo zdjęć z okładkami.
10: Nie możecie się doczekać, co?
9: Bardzo. To jest jej pierwszy koncert, więc już tak jak widać, przybiera nóżkami ze szczęścia.
11: Takie typowo amerykańskie koszulki, tylko tutaj do dostania, dlatego je wziąłem. Rano było bardzo dużo ludzi, później troszkę się ta kolejka zmniejszyła, przede wszystkim klimat. I świetni ludzie. Kolega też się śmiał, że ja dzisiaj przebierałem nogami w sklepy jak dziecko w sklepie z zabawkami. Także tak to wyglądało.
5: Jutro też będzie szansa, a koncert dziś wieczorem. Otwarcie drzwi Stadionu Śląskiego o 16.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.
5: Chmurzy się na Mazowszu, Podkarpaciu czy w Łódzkiem. W pozostałej części kraju raczej słonecznie i bez opadów. Po południu i wieczorem niewykluczone burze na Mazurach. Jutro też raczej bez deszczu. Może co najwyżej przelotnie pokropić na wschodzie. W prawie całej Polsce słonecznie i około 22 stopni.
6: Sponsorem programu były militaria.pl.
12: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Lokomotywy. No są różne sposoby, żeby oszukać skarbówkę. Można na przykład swój jacht na lewo zarejestrować. Włoska Gwardia Finansowa odkryła 100 jachtów zacumowanych w portach Sardynii, o których Krajowa Skarbówka nie miała pojęcia, a ich wartość przekracza 48 milionów euro. No dobrze, to tyle o jachtach, proszę Państwa. Natomiast ja przypomnę, że w tej godzinie mam dla Was podwójne zaproszenie na koncert Lady Punk. Koncert Lady Punk, 45 tego zespołu. Konkurs niebawem, a tymczasem Cider już na antenie Antyradia.

0: ACDC na antenie Antyradia. A pan Chris napisał tak: oszukać skarbówkę. Wiem, że jak się człowiek zgubi w lesie, to należy szybko postawić szałas. Zaraz pojawią się inspektorzy budowlani i człowieka wyciągną z lasu drzew w gąszcz przepisów. No tak, panie Chrisie. Natomiast ja wracam do was z podwójnymi biletami na 45-lecie Lady Punk na 24 maja w Ergo Arenie w Gdańsku. Tak knułem i cóż uknąłem. Pomyślałem sobie, że trzeba wskazać jakieś zwierzątko, które pojawia się w tekstach Lady Punk. Na pewno jest takie jedno, pierwsze co mi przyszło do głowy, może jest jeszcze jakieś inne. Proszę podać to zwierzątko w tytule maila do mnie, konrad@antyradio.pl. Jest podwójne zaproszenie do wygrania na 45-lecie Lady Punk w Ergo Arenie w Gdańsku.
1: Dla państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

bardzo lubię nie tylko muzykę The Police, ale także ich teledyski. One zawsze były takie low-budgetowe, bym powiedział. Zawsze panowie się tam dobrze bawili na tych teledyskach, a to w jakiejś sali nauczycielskiej, to znaczy w klasie, w szkole, a to w metrze, a to na przykład przy statkach kosmicznych. Tak było w przypadku Walking on the Moon. Zresztą Stuart Copeland powiedział, że on musiał się wspinać na duże wyżyny kreatywności, ponieważ no, Andy grał na gitarze, Sting na basie i śpiewał, a on miał tylko pałeczki, no więc naparzał statek kosmiczny. Mówił zresztą, że był dosyć wysoko nastrojony ten statek. Dobrze, to tyle na temat The Police. Ja państwa pytałem o zwierzaki w Lady Punk. Tomasz podał małpę, oczywiście, a Bartosz podał tak: ćmak, lis, dajesz, kot, koń, krokodyl, lew, łabędź, małpa, motyl, mucha, orzeł, osioł, owca, pies, ptak, rak, ryba, sęp, sokół, słoń, wąż, wilk, wydra.

0: Jeszcze 6,5 minuty i wybije godzina 15. Za chwilę Prawda Antyradia, a po 15 zajrzymy do Chorzowa. Będziemy trzymać rękę na pulsie.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz Allegro Smart?

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Sprawca zatrzymany, ofiara uwolniona. Skuteczna akcja policji po porwaniu kobiety. Premier Węgier przyjechał do Polski. Wawel pierwszym punktem podróży. Rowery miejskie wracają do Opola. Miasto szuka operatora.
14: Prawda Antyradia.
15: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Porwana kobieta uratowana przez policję ze Stargardu. Chodzi o przebywającą na terenie Niemiec Polkę, która została wciągnięta do samochodu, pobita i zamknięta w mieszkaniu. Urządził ją tak rodak. Służby powiadomiła znajoma ofiary. Szybko zapadła decyzja o współpracy z mundurowymi z Niemiec, mówi Ewa Majdzińska z polskiej policji.
16: Dzięki szybkiej wymianie informacji oraz natychmiastowo podjętym działaniom kobiecie została udzielona pomoc i obecnie nie zagraża jej już niebezpieczeństwo.
15: Mężczyznę, który jak się okazało był poszukiwany i przez polskie i przez niemieckie organy ścigania, aresztowano. Podczas przeszukania mieszkania, w którym była przetrzymywana kobieta, znaleziono narkotyki i coś, co przypominało broń.
14: Prawda Antyradia.
15: Premier Węgiel na Wawelu. Peter Madziar zwiedzi katedrę i spotka się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ta część jego wizyty ma charakter prywatny. W planie też wizyta w Warszawie i spotkania z premierem i prezydentem RP.
14: Prawda Antyradia.
15: Wielka impreza to też utrudnienia. Katowice zapowiadają zmiany przy okazji dzisiejszego koncertu Metaliki. Michał Mendala.
17: Od godzin przedpołudniowych nastąpi wyłączenie możliwości wjazdu na katowickie osiedle Tysiąclecia z ulicy Chorzowskiej. To jest ta główna arteria, która biegnie obok kotła czarownic wzdłuż ulicy Chorzowskiej. Na odcinku od ulicy Złotej do granicy z Chorzowem zostaną wprowadzone dodatkowe zakazy zatrzymywania i postoju.
15: Od 16 nie można będzie się skręcić z Katowickiej w Parkową.
14: Prawda Antyradia.
15: Rowery miejskie wrócą do Opola. Ratusz ogłosił przetarg dla dostawców systemów wypożyczalni. Mają one stanowić tańszą alternatywę dla wszechobecnych miejskich hulajnóg przy większym zasięgu, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
10: Rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić.
15: Pomysł zakłada, że rowerów miejskich w Opolu będzie 200, w tym 100 elektrycznych. System ma być uruchomiony za kilka tygodni.
18: Pełna kultura, zapraszam. Michael Królem Kin. Film biograficzny o Michaelu Jacksonie okazuje się wielkim hitem. Około miesiąca po premierze wciąż jest chętnie oglądany i zebrał już ponad 700 milionów dolarów na całym świecie. Kosztował około 150. Nieco gorzej, ale wcale nieźle radzi sobie Diabeł ubiera się u Prady 2. Tu ponad pół miliarda przy 100 milionach dolarów budżetu. Tymczasem drugie Mortal Kombat wyraźnie poniżej oczekiwań. Około 100 milionów dolarów po dwóch tygodniach, niewiele więcej niż film kosztował. Ponowny debiut GTA V i Red Dead Redemption 2 niewykluczony. Gry miałyby trafić na przenośne konsole Nintendo Switch, a przynajmniej chcieliby się tym zająć ludzie ze studia Virtuos, które słynie z takich właśnie przenosin z dużych konsoli pecetów. Co na to Rockstar, nie wiadomo. To nie są na razie oficjalne plany.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Chmurzy się na wschodzie, na zachodzie raczej słonecznie. Dziś dla odmiany bez opadów, choć pod wieczór może grzmieć na Mazurach. Jutro może przelotnie pokropić na wschodzie, na termometrach w granicach 22 stopni. W czwartek podobna temperatura i też niewykluczone opady we wschodniej części kraju. Bez deszczu w piątek i sobotę.
19: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ostatniej godzinie już Lokomotywy we wtorek. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert Metaliki w Chorzowie ochrzczono już jednym z największych wydarzeń muzycznych tego roku, a nawet się jeszcze to muzyczne wydarzenie nie zaczęło, co oczywiście ma swoje konsekwencje, na przykład dla cen w aglomeracji. Czytam, że za nocleg w hostelu trzeba było zapłacić nawet około 1000 zł za dwa miejsca w pokoju wieloosobowym. W trzygwiazdkowym hotelu w Katowicach 1800 zł za jedną osobę, a niektóre apartamenty kosztowały ponad 1200 zł od osoby. A to tylko nocleg. Jeszcze jakaś koszuleczka, płyta, jakiś złocisty płyn albo coś innego. No i naprawdę można przepłytać dużo. Ale fani zrobią wszystko dla tego zespołu. A więc nie tylko Metallica dzisiaj zarobi, proszę Państwa.

0: Guns N' Roses już 4 i 6 czerwca w Gliwicach, natomiast my czekamy na koncert Metalliki. No i my czekamy także, aż nasze studio zacznie nadawać po godzinie 16. Będzie nadawać z miejsca wydarzenia Sandra i Tomek, czyli para z głośników, a od godziny 20 nadamy na naszej antenie jeden z archiwalnych koncertów Metalliki. Natomiast po godzinie 23 Bartek Synowiec będzie prosto z naszego katowickiego studia odbierał telefony od was, także będziecie mogli się z nim dzielić wrażeniami i rozsyłać w świat za pośrednictwem Antyradia. Jeszcze jest prośba od naszego zespołu social mediowego. Jeśli będziecie tam na miejscu, oznaczcie Antyradio w naszych, znaczy w swoich mediach społecznościowych, to was podepniemy gdzieś tam w jakiejś rolce, czy tam relacji, czy czymś tam. Nie wiem, ja się na tym nie znam, ale Ola się zna.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
2: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
1: Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
1: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: To jest Rock News w Antyradio.
20: Grzegorz Kornecki, zapraszam. Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie to już dziś. Otwarcie bram o 16:00, dwie godziny później zacznie się pierwszy z koncertów. Wystąpi Knocked Loose. O 19:00 scenę przejmie Gojira, a Metallica według rozpiski zacznie o 20:30. Drugi dzień w Katowicach działa też okolicznościowy pop-up store Metaliki. W MCK-u czekają limitowane winyle czy koszulki i miejsca do zrobienia wyjątkowych metalikowych fotek. Ostatnia szansa jutro od 8:30. Wyjątkowe rzeczy też przed Stadionem Śląskim. Studio Antyradia już stoi, ekipa jest na miejscu. Dla tych z Was, którzy podejdą, mamy antyradiowy merch. No i jest okazja do przybicia piątki. Specjalna audycja na żywo od 16:00. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

systemowe down w Antyradiu. No ten rok jest wyjątkowo szczodry, jeśli chodzi o koncerty największych kapel rockowych. Systemowe Down zagrają dwukrotnie w Warszawie, to będzie 18 i 19 lipca. No i coś czuję, że będzie to przyjęcie gorące, aczkolwiek na ich koncertowym debiucie w 1994 roku publiczność katowicka obrzuciła zespół różnymi przedmiotami. No nie było to ciepłe przyjęcie, w ruch poleciały chyba nawet kamienie. A teraz już utwór, który towarzyszył filmowi o takim jednym wielkim kamulcu, który leciał w kierunku ziemi, ale wszystko Bruce Willis uratował szczęśliwie. Aerosmith, a za chwilę pięknie zagrają Fontaines D.C.

0: No to kończymy Lokomotywę we wtorek. 6,5 minuty pozostało do godziny 16. Z mojej strony pozostaje życzyć wam udanego koncertu Metaliki. Na za chwilę studio prosto z Chorzowa. Konrad Szuba i do usłyszenia.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
22: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Rządzący nie odpuszczają w sprawie Zbigniewa Ziobry. NATO bada sprawę drona zestrzelonego nad Estonią. Wypadki drogowe podsumowane. Wiemy, gdzie lepiej nie wyjeżdżać z garażu.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie odpuścimy, zapowiada Donald Tusk w sprawie Zbigniewa Ziobry. Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu premier zwrócił się do ministrów Sikorskiego i Żurka o przedstawienie Amerykanom kompletu informacji o Ziobrze i jego zarzutach. Do ekstradycji jednak długa droga, mówi Donald Tusk.
3: Pamiętacie kwestię Edwarda Mazura na przykład? Nigdy nie został wydany polskim władzom. Ciążyły na nim poważne zarzuty, między innymi zabójstwa generała Papały, szefa policji.
2: Mimo to premier liczy, że jeśli Amerykanie poznają treść zarzutów, to ekstradycja Ziobry do kraju będzie możliwa.
0: Prawda Antyradia.
2: Rusza dochodzenie w sprawie drona zestrzelonego na południu Estonii. Rzeczniczka NATO informuje, że strąciły go rumuńskie F-16 stacjonujące na Litwie. Wcześniej władze Estonii donosiły, że to najpewniej ukraiński bezzałogowiec.
0: Prawda Antyradia.
2: Warszawscy kierowcy są beznadziejni i wyjeżdżanie na ulicę to proszenie się o kłopoty? Niekoniecznie. Rankomat.pl przyjrzał się zeszłorocznym statystykom dotyczącym kolizji i wypadków.
4: Warszawa jest liderem tylko w jednej kategorii. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
5: W liczbach bezwzględnych najwięcej zdarzeń drogowych w Warszawie, prawie 23 tysiące.
4: Ale gdy te liczby przeliczy się na liczbę mieszkańców, to lider jest zupełnie inny.
5: Najwyższy wskaźnik zdarzeń mają Katowice, 214 na 10 tysięcy mieszkańców.
4: Polskie drogi są coraz bardziej bezpieczne. Od 2019 liczba wypadków i kolizji spadła o kilkadziesiąt tysięcy, ale ostatnio ten spadek wyhamował. ITS Maria Dąbrowska-Lorantz.
6: Największym wyzwaniem będzie zmiana podejścia do bezpieczeństwa, inwestycje w infrastrukturę przyjazną pieszym, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów.
4: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
2: Metallica wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a publika już rozgrzana. W chorzowskiej leśniczówce było before party. Stanęła tam specjalna basowa kapliczka Cliffa Bartona.
7: Kontynuujemy taką tradycję kapliczki Cliffa. Możesz sobie przetestować te efekty, posłuchać muzyki, pograć, nawet jeśli nie jesteś gitarzystą.
8: Tutaj mamy do dyspozycji możliwość przetestowania Arri Pro 2, czyli basu, na którym Cliff grał wraz z efektem Morley Powerfusła. No i jest też gitara Kerka Hammetta. Tutaj są słuchawki, które można sobie założyć i wszystko jest podpięte do komputera.
9: Pokażesz mi, jak to działa?
8: Dobra.
10: Zabawka fajna.
8: Bardzo.
9: Jak się grało?
10: Ogólnie fajnie. Gryf przyjemny. A trochę przeżycie jest, że można zagrać jak Cliff Barton.
2: Na miejscu była Magda Poddańczyk. Kropi miejscami na Mazurach i Dolnym Śląsku, chmurzy się głównie na wschodzie kraju. W innych miejscach przejaśnienia, jutro może przelotnie pokropić na wschodzie, na termometrach w granicach 22 stopni. W czwartek podobna temperatura, też niewykluczone opady we wschodniej części kraju. Bez deszczu w piątek i sobotę.
0: Metallica w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
11: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Dzień dobry, wieczór Państwu. Rozpoczynamy parę z głośników. Ze mną jest Marcin Bąkiewicz, szef Antyradia.
2: Dzień dobry.
1: I Tomasz Ambrożo-Bertyn, kapitan druga połówka. Śpieszę z wyjaśnieniem. Sandra, jesteśmy na żywo. Wszystko jest na gorąco. Sandra jest w drodze i na pewno do nas dotrze. A my już jesteśmy w namiocie Antyradia. Tutaj ze słuchaczami, którzy ustawili się w kolejce. Marcin, który to jest Twój koncert Metalliki?
2: Oj, nie wiem. Próbowałem policzyć, jak jechaliśmy tutaj. I powiem Ci, że na pewno kilkanaście albo dwadzieścia kilka razy ich widziałem na żywo. W różnych miejscach, w różnych krajach. To jest kolejny. Bardzo się cieszę, że uda mi się zobaczyć kolejny raz Metallica, bo to zawsze jest fantastyczne doświadczenie.
1: No zobaczymy, czy znaczy na pewno Metallica zatrzęsie sceną, czy zatrzęsie w sensie ścisłym. To już ustalą specjaliści od sejsmologii. My powolutku się zbieramy. Koncert rozpoczyna się o 20:30. Wcześniej będą dwa supporty. Tak. Co to będzie?
2: Będziemy mieli możliwość wysłuchania Noct Luz i Gojiry. Całość rusza o 18, o 19 drugi zespół, czyli Gojira i 20:30 Metallica. Ja mogę powiedzieć, że zupełnie przypadkiem widziałem Metallica, jak wjeżdżała na stadion, także
1: ale
2: już...
1: obaj byliśmy tam, staliśmy razem.
2: Właśnie. Staliśmy, czekaliśmy tutaj, żeby załatwić akredytację i akurat wjechały 4 czarne limuzyny.
1: Opancerzone.
2: Tak, i tam właśnie w środku siedział zespół Metallica, czego dowiedzieliśmy się od koleżanki z Live Nation, także wiemy, że są już na stadionie, wiemy, że na pewno zagrają, bo jak już przyjechali, to wiadomo, że zagrają.
1: Oczywiście, że tak. Metallica jest już w budynku, jest już na miejscu jest również Antyradio. Za chwilę dołączy do mnie moja pierwsza, lepsza połówka, czyli Sandra Hajduk-Popińska, a my tymczasem sięgamy, i oczywiście cały czas będziemy wam wszystko relacjonować, a tymczasem sięgamy po polską klasykę rocka. Lady Punk wjeżdża do Antyradia z kryzysową narzeczoną. Zróbcie głośniej, jedziemy.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Uff, dotarłam, jestem, no. Ale tu się dzieje, ale tu jest dużo pięknych ludzi, którzy ustawili się w kolejce do naszego antyradiowego namiotu, żeby razem z nami przeżyć tę energię mety, którą już tutaj czuć.
2: Czuć ją bardzo intensywnie. Na razie jeszcze nie mieliśmy okazji z wami porozmawiać, ponieważ na gorąco wszystko tutaj ustawiamy, przygotowujemy, ale jest też Magda Poddańczyk, nasza reporterka, która buszowała po sklepie z merchem, rozmawiała z naszą kochaną słuchalnością. My również będziemy zaraz mieli chwilę czasu, żeby wspólnie pozbijać piątki.
1: Będziemy tam wam też opowiadać ciekawostki związane z Metalliką, bo tych jest sporo. Będzie między innymi o tym, że Metallica zagrała koncert na Antarktydzie. Nie każdy o tym wie.
2: To prawda. Będzie również o deskorolkowej przygodzie związanej z Metalliką. To wszystko do godziny 20. My tu oczywiście z Sandrą będziemy do samego końca. Będziemy również na koncercie. Za chwilę Meta zagra na antenie Antyradia Memory Remains, także nie oddalajcie się nigdzie.
0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
3: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
15: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
15: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
16: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
19: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
20: Oszczędzam.
10: O, a ile?
20: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
21: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Co masz?
24: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
23: Chips Lays? Dzięki.
25: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
23: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
24: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
26: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
27: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
28: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
27: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
28: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
27: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
30: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornecki, zapraszam. Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie to już dziś. Otwarcie bram o 16:00, dwie godziny później zacznie się pierwszy z koncertów. Wystąpi Knocked Loose. O 19:00 scenę przejmie Gojira, a Metallica według rozpiski zacznie o 20:30. Drugi dzień w Katowicach działa też okolicznościowy pop-up store Metaliki. W MCK-u czekają limitowane winyle czy koszulki i miejsca do zrobienia wyjątkowych metalikowych fotek. Ostatnia szansa jutro od 8:30. Wyjątkowe rzeczy też przed Stadionem Śląskim. Studio Antyradia już stoi, ekipa jest na miejscu. Dla tych z Was, którzy podejdą, mamy antyradiowy merch. No i jest okazja do przybicia piątki. Specjalna audycja na żywo od 16:00. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Metallica w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Oddział zamknięty i party, no niezłe party trwa na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomasz Ambroże-Oberden, tak patrzę na tę kolejkę, kilka godzin czekania, ale tak. Warto. Fani z całej Polski zjechali do Chorzowa na Metallicę. My też tu jesteśmy. W kolejce przed Stadionem Śląskim od rana ustawiały się spore kolejki.
3: My generalnie jesteśmy ekipą z Bieszczad, pozdrawiamy niedźwiedziowe Bieszczady. Czekamy sobie tak już 2 godziny, ale razem tutaj wesoło sobie z ekipką umijamy czas, no i śpiewamy.
4: 7 osób z Torunia, przyjechaliśmy o 12, a za bramką od godziny 13.
5: Wystarczająco.
4: Jakoś tak.
2: I jak rozumiem, chcecie być jak najbliżej sceny.
4: Oczywiście, nie ma innej opcji.
6: Przyjechałem z Zamościa, zebrałem kolegów z Lublina i z Warszawy. Czekamy tutaj bardzo w fajnym gronie, prawda?
2: Widzę, że niezła impreza.
7: Grzeje, dzisiaj przynajmniej jest pogoda. Fajnie, że Chorzów. Raczej się spodziewam, że będzie petarda, jest to warte czekania.
8: No na co można przyjechać innego, jak na Metallicę?
9: No bardzo dobrze, no z ludźmi można pogadać.
10: Myślę, że jeszcze koncert pomoże nam się bardziej wkręcić w ich muzykę. Bardzo fajne przeżycie w ogóle.
2: Skąd jesteście? Jak długo czekacie?
11: Bory Tucholskie, Kamień Krajeński. O 10 jesteśmy tutaj.
2: Czyli bardzo wierni fani.
11: Jesteśmy wiernymi fanami, tak, i cieszymy się, że tu jesteśmy.
12: My byliśmy w 2008 roku tutaj, także po 18 latach wracamy, także jesteśmy też ciekawi, jak stadion wygląda, a Metallica się nie zmieniła. My też ciągle młodzi.
1: Z fanami rozmawiała Magda Poddańczyk, a bramy stadionu są już otwarte. 17 minut do godziny 17. My jesteśmy w strefie Antyradia, tuż koło bramy numer 4.
2: No, i czekamy tu na was.
1: Tak jest, a teraz Foo Fighters i fantastyczny kawałek Learn to Fly w parze z głośników.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Trudno sobie wyobrazić, żeby Meta nie pojawiła się w Antyradiu, skoro już odwiedzili ten nasz piękny kraj nad Wisłą. Jesteśmy tutaj w strefie Antyradia, która znajduje się przy bramie numer 4. Jeśli jesteście na miejscu, to wpadajcie, mamy dla was merch Antyradia. Można zbić sobie piątkę z Sandrą, ze mną, jeśli ktoś by ewentualnie
2: chciał.
1: Z całą
2: ekipą. Słuchajcie, niewykluczone, że ten koncert przejdzie do historii, ale historyczny, prawdziwie historyczny koncert Mety odbył się 8 grudnia 2013 roku, bo to był moment, w którym Metallica stała się oficjalnie pierwszym zespołem grającym na wszystkich kontynentach. Zagrali swoje na Antarktydzie. No a z uwagi na dobro środowiska koncert odbył się w trybie silent disco, czyli uczestnicy słuchali muzyki na słuchawkach. W koncercie wzięło udział 120 osób. I tak sobie myślę, że też w Ogrodzie Wilanowskim nie wzięli tej opcji pod uwagę.
1: Jest to jakieś rozwiązanie. Można to nie podpowiedzieć managementowi Metallica. Management Metallica to są ludzie, którzy na pewno cieszą się z pracy, którą wykonują, ale mieli swoje przejścia, zwłaszcza w latach 80., zwłaszcza z Jamesem Hetfieldem, który dwukrotnie, słuchajcie, złamał sobie rękę podczas jazdy na deskorolce, co zmusiło zespół do przekładania tras i kosztowało wspomniany management sporo złotych monet. Po drugim wypadku, który wydarzył się w trakcie trasy promującej Master of Puppets, pozostali członkowie zespołu oraz wspomniani menedżerowie postawili twarde warunki. Powiedzieli Jamesowi, że albo zmieni sobie hobby, no albo będzie musiał płacić olbrzymie kary. Wtedy pojawił się, tak jest, wtedy pojawił się w umowie słynny zapis deskorolkowy. W związku z tym James znalazł sobie istotnie nowe hobby. Nie wiem, czy było to hobby mniej wypadkogenne, bo to jazda na nartach wodnych, ale niemniej jednak tak właśnie było. Dobrze, kochani, więcej ciekawostek o Metallice już za chwilę, także nie oddalajcie się nigdzie.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
5: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami. A jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30 tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
13: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
14: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: The Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Metallica w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycję Canva w Warszawie.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: To była Emily Wolf i Lips, a nasze usta składają się w jedną pieśń dzisiaj. Enter Sandman. Zresztą nie tylko to, będziemy wszyscy śpiewali na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
2: Jesteśmy tutaj w strefie Antyradia, która znajduje się koło bramy numer 4. Zapraszamy Sandra Hajduk-Popińska, Tomasz Ambroż-Obertyn. Jesteśmy na miejscu. No a tutaj mnóstwo ludzi w koszulkach Metaliki. Widziałem takie, które prawdopodobnie jeszcze pamiętają lata 80. No ale oczywiście na miejscu można się
1: zaopatrzyć
2: w odpowiednie koszulki. Winyle czy plakaty te już rozgrzewają fanów Metaliki. Przed koncertem ruszył oficjalny sklep zespołu. Dziś drzwi katowickiego MCK-u będą otwarte do 20.
3: Za dużo do wyboru, zdecydowanie. Już tu chodzimy od godziny z mężem i nie możemy się zdecydować.
4: Przede wszystkim chcemy jakąś koszulkę i żeby był jakiś motyw gdzieś tam Polska, więc jest tutaj. Plus limitowany winyl musiał wlecieć.
5: Okej, czyli największa perełka chyba już jest upolowana.
3: Tak, tak, dokładnie.
4: Największą perełką będą, jak złapiemy kostki na koncercie. To będzie coś.
6: Bardzo dużo co jest, to bardzo ciężko wybrać. Przepraszam, nie jestem z Polski, to tylko trochę rozmawiam.
5: A z daleka przyjechałeś?
6: Z Litwy.
5: No to faktycznie długa droga.
6: Tak, 800 kilometrów było.
5: Koszulki, bluzy, troszkę biżutek, płyty, naszywki, deskorolki można też dostać. Wszystko, czego głowa zapragnie i jeszcze więcej. A czego wy zapragnęłyście? No oczywiście koszulek, merchowe, ukochana nasza płyta Master. Wyszłyśmy ją tylko 3 razy dookoła, cały sklep. Coś się tu hapsnęło, tam hapsnęło i jesteśmy zachwycone.
7: Przyjechałyśmy do Katowic kilka dni wcześniej po to właśnie, żeby sobie tak na spokojnie wszystko poogarniać, popatrzyć.
5: Skąd jesteście?
7: Koszalin.
1: To długa droga za wami.
5: Dlatego na tyle wcześniej. No ja się wprowadzałam tutaj w atmosferę i w nastrój dużo dłużej i dużo wcześniej. Słuchałam Metaliki cały czas w pracy po 8 godzin dziennie przez 3 tygodnie. Współpracownicy mieli,
7: żeby sobie tak na spokojnie wszystko poogarniać, popatrzeć.
5: Skąd jesteście?
7: Koszalin.
1: To długa droga za wami.
5: Dlatego na tyle wcześniej. No ja się wprowadzałam tutaj w atmosferę i w nastrój dużo dłużej i dużo wcześniej. Słuchałam Metaliki cały czas w pracy po 8 godzin dziennie przez 3 tygodnie. Współpracownicy mieli dosyć, ale ja nie i nadal nie mam dosyć.

0: Będzie otwarty od 8.30 do 18.00.
1: 9 minut po godzinie 17.00, a my teraz w Antyradiu odpalamy sobie Linkin Park i Numb. Także zróbcie głośniej, jedziemy.

0: Hello, to jest fajne.
1: Dobra.
2: Metallica w Polsce z Antyradiem.
3: Come on, feel the noise. No, my cały czas słyszymy gwar, który dobiega tutaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie dzisiaj wystąpi Metallica. Antyradio jest na miejscu. No i oczywiście będziemy tutaj do ostatniej minuty spijać dźwięki najlepszego rocka na świecie.
0: O Metallice sobie dzisiaj z wami rozmawiamy. Okładka płyty Load ma bardzo ciekawą historię, Tomek. Nie wiem, czy słyszałeś. Nowojorski artysta, który za nią właśnie stoi, pan się nazywa Andres Serrano, stworzył ją, uważaj, łącząc krew z nasieniem. To pierwsze miało pochodzić od bawoła, a to drugie od niego samego. Kirk Hammett kupił dzieło urzeczony truskawkowo-śmietankowym odcieniem płomieni, a sam artysta nawet nie znał twórczości Metalliki. No a Hammett później tłumaczył, że jemu przede wszystkim chodziło o formę, a nie o treść.
3: Oczywiście, że tak. Dużo więcej takich informacji jeszcze spłynie na was dzisiaj, na pewno z głośników, pary z głośników, także nie oddalajcie się nigdzie. Jesteśmy w strefie przy bramie numer 4. Tutaj jest strefa Antyradia. Jeśli macie ochotę zrobić sobie z nami zdjęcie, zbić piątkę, to śmiało zapraszamy.
2: Metallica w Polsce z Antyradiem.
4: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
5: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
6: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
8: Metallica w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: No muszę powiedzieć, że mam słabość do tego kawałka The Dandy Warhols Bohemian Like You. Pozytywny przekaz leci z głośników Antyradia. No a my oczywiście jesteśmy tu, gdzie bije dzisiaj serce metalu, czyli w Chorzowie.
2: Oczywiście, bo Antyradio kręci z Metallicą i to całkiem dosłownie przed Stadionem Śląskim w naszej strefie. W strefie Antyradia możecie zakręcić czerwono-czarnym kołem i wygrać antyradiowe gadżety.
3: Co wygraliście? Pochwalcie się.
4: Etui na telefon, takie myśmy wodoodporne. Takie
5: wygraliśmy, nie? Bo myśmy planowali i wygraliśmy, po prostu. Tak.
3: Kto kręcił?
5: Każdy z nas, no osobno. Mamy dobrą rękę z tego wynika, nie?
6: Antyradio, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, jest super.
3: Mocno kręciłeś?
7: Postarałem się mocno zakręcić.
3: A czy co chciałeś wylosować?
7: Cokolwiek, byle mieć fajny gadżet z Antyradia. Dziękuję, że jesteście na koncercie i mogę korzystać z takich fajnych gadżetów. Dzięki wielkie.
3: Ale co tak lekko?
8: Lekko? Zobaczymy. Nie siła, a technika.
3: Co z tą techniką? Co wyszło?
8: No, widzę, że tutaj coś wyszło. Jeszcze nie wiem, co to jest. Chyba
3: na telefon.
8: Tak, no to i bardzo fajnie.
3: Tutaj widzę, że też technika, a nie siła.
9: 5. Zawsze lubiłem 5. Etui na telefon, ale wodoodporne?
3: Dokładnie.
9: Super, bo jadę w góry teraz i będę potrzebował.
3: Czyli Antyradio będzie też z panem na urlopie?
9: Będzie, ja zdobyłem koronę gór Europy, jadę teraz po 31 i 32 szczyt.
3: Nasze informacje drogowe nazywają się szczytowanie, czyli to chyba nie przypadek, że się tu spotkaliśmy.
9: Oczywiście, to zupełnie nie przypadek, zawsze słucham was.
2: Jesteśmy z wami do 20, a od 23 Bartek Synowiec będzie zbierał wasze wrażenia z koncertu.
1: No a tymczasem odpalamy już sobie AC/DC, Highway to Hell. Para z głośników wciąż bucha w Antyradiu. Pamiętajcie, że w środę zabójczy gość, a w czwartek nowy konkurs, ostatni będą pierwszymi.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Jesteśmy tu przy koncercie Metalliki, przy samym bijącym jej sercu, bo już za kilka
2: myślałem,
1: godzin...
2: Myślałem, że wyjrzesz Beyoncé. Nie, nie Beyoncé.
1: Beyoncé, kochany. Metallica dzisiaj na Stadionie Śląskim gra. No i my jesteśmy ze swoją strefą też tutaj, więc jeżeli macie ochotę wpaść, a wpadacie tłumnie i bardzo nas to cieszy...
2: Można zakręcić antyradiowym kołem.
1: Można się do nas przytulić na przykład.
2: Tak, można próbować. Oczywiście zawsze zbić piątkę albo co tam chcecie zbić. A propos bicia, z takich ciekawostek, bo para z głośników bawią Ucząc bawi. Mhm. Wspólny album Mety i Lurida, zatytułowany Lulu, do dziś, słuchajcie, uchodzi za jeden z najbardziej polaryzujących projektów w historii
1: to
2: muzyki
1: prawda.
2: Gitarowej. Atmosfera w studiu, skoro nawiązałem do bicia, była tak gęsta, że w pewnym momencie o mało nie doszło do regularnej bijatyki. Lurid wezwał na bójkę przed studiem Larsa Ulricha. Sytuacja miała miejsce, kiedy Lars próbował dać Reedowi jakąś uwagę produkcyjną. No i tutaj gwiazda uniosła się swoim artystycznym honorem. Wstał i rzucił prosto w twarz Larsa. Do you want to take this outside right now? No, ale
1: musisz
2: oczywiście...
1: Musisz przetłumaczyć, Tomek. Chciałbyś
2: to wszystko załatwić tutaj, prawda, na solo?
1: Aha.
2: Na co Lars powiedział, że nie, wycofał się natychmiast rakiem i całą sytuację obrócił w żart.
1: Sytuacja jest teraz skomplikowana,
2: jest dynamiczna, bo nam się namiot
1: zawalił. My żyjemy i to jest najważniejsze.
2: Jeszcze Polska nie zginęła, a Antyradio również.
1: Do końca świata jeden dzień dłużej, tak. Bawimy się z wami na koncercie Metalliki. No i spotykamy się tutaj z wami bardzo chętnie.
2: Już za chwilę między innymi Ozzy Osbourne, także bądźcie z nami.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Duff McKagan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Po reklamie.

0: Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Metro i niepamięć w parze z głośników w Antyradiu. Nagłe przypadki niepamięci po dzisiejszym koncercie raczej nie powinny się zdarzać. W każdym razie nie na skutek jakichś zakazanych substancji, bo tych tutaj absolutnie nie wolno wnosić. A jeśli jeszcze nie zameldowaliście się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie gra dzisiaj Metallica, pamiętajcie również, że plecaki czy inne tego typu sakwojarze też nie są wskazane.
2: No, nie da rady z nimi wejść. To było dziwne i surrealistyczne, powiedział Rob Trujillo, zapytany o swoją reakcję na ofertę, uważajcie, $1 000 000 bonusu przy podpisywaniu kontraktu z Metallicą. Dodał też, że po zapłaceniu podatków kwota znacznie się zmniejszyła, no ale kto by się tam przejmował, wiesz, w końcu oficjalnie został jednym z 4 jeźdźców apokalipsy. Jak pewnie pamiętacie, gdy Rob Trujillo dołączał do Metalliki, no to były różne opinie. Jedni byli za, a drudzy byli przeciw, jak to zawsze w takich sytuacjach, ale dzisiaj jest pełnoprawnym członkiem tego zespołu i chyba sobie nie wyobrażamy mety bez Roba właśnie.
1: Absolutnie. Zawsze w takich sytuacjach są tacy, co są za, tacy, co są przeciw. Grunt, że Metallica gra i gra mecz dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie. My jesteśmy w strefie Antyradia, do której niezmiennie zapraszamy. No a tymczasem czas odpalić Nickelback i fantastyczny kawałek Sam. Zawsze w takich sytuacjach są tacy, co są za, tacy, co są przeciw. Grunt, że Metallica gra i gra mecz dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie. My jesteśmy w strefie Antyradia, do której niezmiennie zapraszamy. No a tymczasem czas odpalić Nickelback i fantastyczny kawałek Someday.

0: Jedynka w Polsce z Antyradiem.
1: The Ataris i The Boys of Summer na antenie Antyradia, ale my tu dopiero mamy summer. Lato w pełni z fanami Metaliki.
2: No i paru boysów też się znajdzie oczywiście i girlsów również. Para zgłośników wciąż bucha, słuchacie Antyradia i bardzo dobrze, a przed koncertem trzeba się dobrze rozgrzać. Metallica Night Before Party odbyła się w chorzowskiej Leśniczówce. Impreza, na której zagrali między innymi Rusty Head, zorganizował fanklub Metallica Overkill.
3: Bardzo nam miło, że możemy zagrać tutaj dzisiaj i rozgrzać was przed Metallicą!
1: Fantastyczny zespół, trzeba to uczcić. Przyjeżdżałam do Polski.
4: A to jest właśnie okazja, żeby poczuć ten klimat koncertu przed koncertem, czy żeby się bardziej spotkać z innymi fanami?
1: Po to, żeby nastroić się odpowiednio, żeby jutro z tym całym po prostu bazem w głowie wejść na koncert.
5: Taki biforek party jest zawsze wskazany.
6: Uwaga, jestem tak zachwycony. Cieszę się jak małe dziecko.
4: Dlaczego kolegę przytargałeś do Leśniczówki?
7: To jest doskonałe wprowadzenie do koncertu.
5: Kontynuujemy taką tradycję kapliczki Cliffa. Możesz sobie przetestować te efekty, posłuchać muzyki, pograć, nawet jeśli nie jesteś gitarzystą.
8: Tutaj mamy do dyspozycji możliwość przegrania Arri Pro 2, czyli basu, na którym Cliff grał wraz z efektem Morley Powerfusła. No i jest też gitara Kerka Hameta. Tutaj są słuchawki, które można sobie założyć i wszystko jest podpięte do komputera.
4: Pokażesz mi, jak to działa?
8: Dobra.
9: Zabawka fajna.
8: Bardzo.
4: Jak się grało?
9: Ogólnie fajnie. Gryf przyjemny. A trochę przeżycie jest, że można zagrać jak Cliff Burton.
1: Z fanami Metallica rozmawiała Magda Poddańczyk, a skoro był before, to będzie też after. Zaraz po koncercie, również w Leśniczówce.
0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
10: Hey, this is Tony from Papa Roach.
11: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
12: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
13: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Znowu lecicie?
4: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Metallica w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Absolutna petarda od Good Charlotte Rejects, no a para z głośników bucha i to z miejsca, gdzie dzisiaj bije serce rock'n'rolla, czyli z Chorzowa. Gramy na żywo tuż obok Stadionu Śląskiego. Będziemy tutaj z wami do samego końca koncertu. No i cały czas oczywiście trzymamy oko i ucho na pulsie spraw.
2: Planowo Metallica powinna zacząć grać po godzinie 8:00. Tak. Nie sprawdzaliśmy setlisty z Tomkiem, bo my sobie nie lubimy psuć zabawy,
1: tak.
2: Ale gdyby zagrali Nothing Else Matters, to ta piosenka ma dopiero historię. Najbardziej znana rockowa ballada świata ma swój początek, słuchaj, w Złamanym sercu Jamesa Hetfielda, nie wiem czy wiedziałeś,
1: nie.
2: Który napisał ją tęskniąc za swoją ówczesną dziewczyną podczas trasy koncertowej. Bał się, że publiczność może uznać ją za zbyt delikatną jak na repertuar zespołu, no ale finalnie wszyscy wiemy, co się wydarzyło. To jest jedna z najpiękniejszych piosenek w historii. James nagrał do niej zarówno gitarę rytmiczną, jak i solową, a co ciekawe, Kirk Hammett nie brał udziału przy jej powstawaniu.
1: No i więcej informacji na temat Metalliki i nie tylko. Dzisiaj w parze z głośników jeszcze na pewno pojawi się. No a teraz czas wprowadzić do organizmu element baśniowy, magiczny wręcz, w postaci kawałka zespołu Queen, Kind of Magic.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Ależ my mamy przyjemność z bycia tutaj, z tych spotkań z wami. Tak. Bardzo się cieszymy, że przyszliście zbić piony, zrobić sobie fotkę, ale tak naprawdę atrakcja wieczoru dopiero przed nami. Nie tylko Metallica dzisiaj wystąpi na scenie w Chorzowie, bo również Gojira zaszczyci nas swoimi dźwiękami.
2: No a tymczasem odrobina wspomnień, rok 89. Ja wtedy szedłem do pierwszej klasy podstawówki, mur berliński jeszcze nie runął, no a amerykańska akademia po raz pierwszy w historii przyznała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy występ hard rock metal. Branża i fani byli absolutnie pewni zwycięstwa Mety za album And Justice for All, jednak statuetkę niespodziewanie zgarnął zespół Jethro Tull. Wywołało to gigantyczny skandal, a wytwórnia musiała na prędce wycofać reklamy gratulacyjne, które zdążyła już wykupić w prasie muzycznej. Zespół zemścił się z ogromną klasą. Dwa lata później, mówię zemścił oczywiście w cudzysłowie, zemścił się, kiedy bezdyskusyjnie wygrali nagrodę za kultowy czarny album. Odbierając statuetkę, Lars Ulrich zaczął swoje przemówienie od ironicznych podziękowań dla Jethro Tull za to, że nie wydali w tamtym roku żadnej płyty.
1: Kariera Metalliki jest w ogóle pełna różnych skrajności. Na przykład nie wiem, czy wiedzieliście, że James Hetfield nie jest wielkim fanem swojego własnego głosu. O. Zwłaszcza tego z początku. Nie znosi słuchać pierwszego albumu Metalliki i dopiero lekcje u profesjonalisty, u trenera wokalu dodały mu pewności siebie.
2: No ale my, pracujący w radiu, doskonale wiemy, jak to jest słuchać własnego głosu. Wbrew pozorom to nie jest tylko upajanie się i napawanie. Już za chwilę oddamy głos innej pięknej, inny piękny głos pojawi się na antenie Antyradia. Tym razem będzie to Agnieszka Chylińska i zespół ONA z kawałkiem Znalazłam. No a my wciąż jesteśmy w strefie Antyradia.
1: I będziemy, także dopóki koncert się nie zaczyna, koncert Mety, to wy możecie do nas wpaść, zbić pionę, pogadać chwilę. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, kiedy podchodzicie, my się czujemy tacy zbudowani.
2: Tak jest, także podchodźcie śmiało.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
7: Metallica w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
8: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: No jeśli takie numery zabieracie ze sobą w podróż, to od razu wszystkie ścieżki się prostują. Pamiętajcie, żeby zainstalować sobie aplikację Antyradia w swoim smartfonie.
2: Co się prostuje?
1: Ścieżki.
2: A ścieżki się prostują.
1: Tak. A my dzisiaj nadajemy ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
2: Tysiące fanów czekają na Metallicę. Napięcie rośnie. Magda Poddańczyk zapytała krążących wokół Stadionu Śląskiego, jakie utwory chcieliby usłyszeć najbardziej.
3: Czekacie na Metallicę, na co najbardziej?
4: Czekamy na Whiskey in the Jar na pewno.
5: Myślę, że Fuel to jest taki dobry kawałek. Lubię na żywo ten kawałek.
3: Czego oczekujecie od tego koncertu?
6: No świetnej zabawy.
3: A jakiś utwór szczególnie chcecie usłyszeć?
6: Fade to Black na pewno i Nothing Else Matters.
7: Master of Puppets, For Whom the Bell Tolls.
3: Istnieje szansa, że Metallica zagra też coś tutaj naszego. Obstawiacie, co to może być?
7: Co jest Lady Punk? Może? Jam już był, nie? W jakiku czasu?
6: A ja bym liczył na Czerwony jak cegła.
3: Czyli jednak Jam.
6: Tak, jednak Jam, myślę.
3: Czego oczekujesz od tego koncertu?
5: Że zagrają takie klasyczne kawałki jak Fade to Black, Nothing Else Matters na pewno zagrają, bo to będzie klasyka, to pewnie na bisie. Mam nadzieję, że przeżyję taki koncert Metallica, który będę pamiętał już do końca życia.
3: Ponoć Metallica na Stadionie Śląskim ma zagrać coś naszego, polskiego. Czy zastanawialiście się nad tym, co to może być, co obstawiacie?
8: Według mnie Lady Punk. Jakby zagrali Kryzysową, byłoby cudownie.
9: No nie wiem, Jam już był kiedyś, także... Ale bym obstawiła bardziej Jam. Albo coś z Kultu.
8: Czego oczekuję? Najbardziej kostki od Hetfielda albo od Kirka Hammetta.
3: Liczysz, że złapiesz?
8: Tak, zdecydowanie.
1: No ja muszę wam zdradzić w tajemnicy, że ja, chociaż wiem, że to się pewnie nie wydarzy, też liczę na Jam, dlatego dzisiaj przyszedłem w koszulce.
2: A ja bym też chętnie złapała Hetfielda za kostkę.
1: Może się to uda, na scenę Kotła Czarownic Metallica wejdzie o 20:30, planowo oczywiście, no więc jeśli jeszcze nie jesteście na miejscu, to koniecznie zbierajcie się. No a tymczasem odpalamy Deep Purple w parze z głośników w Antyradiu Perfect Strangers. Metallica wejdzie o 20:30, planowo oczywiście, no więc jeśli jeszcze nie jesteście na miejscu, to koniecznie zbierajcie się. No a tymczasem odpalamy Deep Purple w parze z głośników w Antyradiu Perfect Strangers.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Serge Tankian śpiewał o samotnym dniu, ale to na pewno nie jest dzień samotny dla wszystkich fanów Mety, którzy tutaj się pojawili. Energia jest niesamowita i na pewno nikt nie wyjdzie stąd z takim poczuciem, że nie został przez zespół dopieszczony.
2: A już na pewno nie ci, którzy wpadli do strefy Antyradia i zbili piątkę z parą z głośników, bo tu samotność nie grozi wam już nigdy. A teraz wiadomość z cyklu Znacie to, posłuchajcie. Słynny mega hit Enter Sandman, który na pewno dzisiaj zabrzmi. W swojej pierwotnej wersji miał opowiadać o czymś znacznie bardziej mrocznym niż dziecięce koszmary i potwory z szafy. James Hetfield napisał pierwotny tekst, który dotyczył tragedii u rzeczkowej niemowląt oraz powolnego rozkładu idealnej rodziny. Producent Bob Rock oraz Lars Ulrich uznali jednak wspólnie i słusznie chyba, że temat jest zbyt makabryczny i doszczętnie zniszczy radiowy potencjał utworu. No i po długich, burzliwych dyskusjach w studiu zmusili zniechęconego Hetfielda do całkowitego przepisania tekstu i pójścia w stronę uniwersalnego lęku przed ciemnością.
1: Ale zobacz, straszny maruda ten Hetfield, nie? Najpierw mu się jego głos nie podobał, potem nie był przekonany do Nothing Else Matters, potem ten Enter Sandman, no co chodzi w ogóle?
2: Ale to wszystko dlatego, że zabronili mu jeździć na tych deskorolkach.
1: To jasne.
2: Piaskowy ludzik dzisiaj na pewno zabrzmi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Metallica wchodzi na scenę o 20.30.
1: A Makak wszedł właśnie do naszego namiotu tutaj zbić pionę.
2: Makak, chcesz coś powiedzieć słuchalności?
3: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Chciałem tylko radośnie przypomnieć o tym, że makakofonia dzisiejsza nie istnieje. Właśnie dojechałem, jest bardzo fajnie i przyjemnie, chociaż mało to i to i.
1: Tak, to prawda. Nie ma się gdzie, nie ma miejsca na złoty deszcz po prostu.
2: No, zobaczymy. W każdym razie już za chwilę Włosi, Måneskin i Begin, także nie odchodźcie nigdzie.
0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
4: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
5: This is Brandon Flowers.
6: Hi everybody, this is Dexter.
7: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu były Militaria.pl.
0: Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shai. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026, Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Winiar Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Metallica w Polsce z Antyradiem. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Kawałek, z którym kojarzy mi się moja młodość, Beck i Loser na antenie Antyradia. No a my wciąż jesteśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zresztą pewnie nie dziwicie się wcale, Metallica już powoli szykuje się do występu.
2: Całe wydanie Pary z Głośników poświęciliśmy dzisiaj anegdotom związanym z tym legendarnym zespołem. To jeszcze jedna. Teledysk do The Memory Remains podobno kosztował $500,000, a to wszystko z uwagi na konieczność wybudowania specjalnego antygrawitacyjnego pomieszczenia, w którym to James i Lars kręcili się na takim obrotowym czymś, a że wywoływało to dezorientację, to panowie w klipie mają ciemne okulary, no bo po prostu musieli mieć zamknięte oczy.
1: No i proszę bardzo, Para z Głośników bawiąc ucząc bawi.
2: Zawsze.
1: My tutaj jesteśmy jeszcze przez jakiś czas. O 20.30 planowo Metallica wchodzi na estradę i tam będziemy w Snake Picie bawić się doskonale razem z wami. Na trybunach również. Pamiętajcie, że Para z Głośników jutro będzie miała dla was zabójczego gościa. A teraz, jeśli jakimś cudem nie jesteście tutaj z nami, a chcielibyście poczuć ten ogień, to możecie razem z Antyradiem zaśpiewać. Metallica i Fuel jedzie!

0: Metallica w Polsce z Antyradiem.
1: Ta piosenka ma na karku już ładnych parę lat, nie żebym dziewczynie wypominał wiek. Firewoman w Antyradiu. My już będziemy się powoli odmeldowywać. Idziemy na Stadion Śląski w Chorzowie podziwiać Metallicę. No, wiem, że nie wszystkim wam udało zdobyć się bilety, więc specjalnie dla was po godzinie 20:00 tylko w Antyradiu archiwalny koncert Mety. Z całą pewnością będziecie bawić się, no, tak samo dobrze jak my. Może... to odrobinę! Możemy odrobinę lepiej, ale no nie będę już wypominał.
2: Wraz z końcem koncertu Mety nie kończy się jednak ta metaliczna energia w Antyradiu, bo Bartek Synowiec od godziny 23:00 czuwa na posterunku, zbiera wasze emocje, zbiera wasze wrażenia i dzieli się nimi na antenie, także koniecznie bądźcie z Bartkiem po 23:00.
1: No i słuchajcie pary z głośników, my z Sandrą Hajduk-Popińską wrócimy do was jutro tradycyjnie od 16 do 20 i będziemy mieli dla was i zabójczego gościa, no będzie można zgarnąć merch Antyradia, a w czwartek prawdopodobnie odpalimy nasz nowy cykl Ostatni będą pierwszymi, pojawi się tajemnicza zagadka dźwiękowa, którą jeśli uda wam się rozszyfrować, będziecie mogli
2: chodź,
1: zgarnąć
2: Tomek, bo James woła,
1: wieczną glorię i chwałę. Cześć, papa, buziaczki. Dzięki, Franku.

0: Promocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Metallica w Polsce z Antyradiem.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Metallica w Polsce z Antyradiem. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica w Polsce z Antyradiem. Na program zaprasza Bartek Synowiec.